0: wiadome jest od dłuższego czasu. I mając to na uwadze, być może te argumenty tak niezwykle jednoznaczne powinny być użyte po odbyciu tej konferencji. Myślę, że dla relacji polsko-ukraińskich no, dużo lepiej byłoby, gdyby pan prezydent Zełenski uczestniczył w tej dwudniowej konferencji, gdyby można także sporo czasu, no oczywiście w kuluarach, poświęcić także temu wydarzeniu niefortunnemu, nieszczęśliwemu, nagannemu, powiem wprost, ze strony prezydenta Zełenskiego, które miało miejsce na Ukrainie, ale myślę, że najpierw należałoby o tym rozmawiać w zaciszu gabinetów, a potem dopiero uprawiać politykę. Pamiętam taką sytuację, kiedy ówczesny premier Wielkiej Brytanii grał Brexitem, wyjściem Brytyjczyków z Unii Europejskiej i mówiąc kolokwialnie, przestrzelił i wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Kogo ukarał? Samych Brytyjczyków, bo jak popatrzymy na badania dzisiaj, badania opinii publicznej Wielkiej Brytanii, absolutna większość chce powrotu. Brytyjczycy odczuwają każdego dnia skutki wyjścia z Unii Europejskiej. I tu mamy trochę, szukam pewnej analogii, pewnej nerwowości, nieodpowiedzialności właśnie graniem polityką zagraniczną do wewnątrz w tak niefortunny, w mojej ocenie, sposób, bo tak jak mówię, żebyśmy mieli jeszcze państwo przede wszystkim jasność. Ja jestem zwolennikiem wyjaśnienia absolutnie i określenia prawdy historycznej wprost. I to są sprawy niezwykle trudne, o których musimy mówić. Także
1: w takim razie, co powinien według pana zrobić prezydent? No bo też łatwo jest go krytykować, ale no, co ale powinien zrobić?
0: Panie redaktorze, mówię o tym. No są możliwości rozmów bilateralnych. Jest pan minister Przydacz. No nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan
1: no to odbyły się takie rozmowy wcześniej i nie było żadnych skutków.
0: No, no tak, ale to pytanie jest, czy po jednych czy dwóch rozmowach należy od razu podejmować tą decyzję i czy w tym czasie, kiedy mówimy o tak ważnych sytuacjach. To panie redaktorze, co jest nadrzędne, co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego? Nasze bezpieczeństwo tu i teraz, dzisiaj, i możliwość budowania relacji z Ukrainą i de facto zatrzymywanie wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, czy jeszcze eskalowanie napięć z Ukrainą, osłabianie Ukrainy w tym konflikcie, bo nie podejrzewam, mówię o tym wprost, pana prezydenta Karola Nawrockiego, jego współpracowników o to, że to są świadome działania, które w jakikolwiek sposób miałyby osłabiać Ukrainę w relacji w tej wojnie z Rosją, bo w to nie wierzę.
1: Jeszcze chciałem spytać o drugi temat afery w Szpitalu Południowym. Opozycja postuluje właśnie stworzenie komisji śledczej lub komisji zaufania publicznego. Jak pan ocenia te pomysły?
0: Panie redaktorze, ja wiem, że gra polityczna rządzi się swoimi prawami. Ubolewam, że opozycja wtedy, kiedy rządziła, nie była tak twórcza i nie miała takich pomysłów, żeby w aferze maseczkowej powołać taką komisję, żeby w aferze dwóch wież powołać taką komisję, w aferze Funduszu Sprawiedliwości powołać taką komisję. Uważam, że to są elementy, które mają służyć oczywiście, te komisje mają służyć oczywiście budowaniu pewnej narracji politycznej. Natomiast mamy w Polsce organy państwa, które są odpowiedzialne za także porządek publiczny, mamy przecież wymiar sprawiedliwości, który tego typu, mamy prokuraturę oczywiście, która tego typu działania powinna
1: prowadzić. Jak pan mówi o prokuraturze, to rozumiem, że opozycja pewnie obawia się, że prokuratura kierowana przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka będzie zamiatać tę aferę pod dywan. Czy pan wierzy w całkowitą niezależność prokuratury w tej sprawie?
0: Ale panie redaktorze, w podobnej sytuacji przez 8 lat byliśmy my, także ja jako ówczesny poseł, a wcześniej senator, i też mieliśmy prawo mieć wątpliwości w rzetelność, słuszne, jak się okazuje, prokuratury nadzorowanej przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobry, który, jak sądzę, gdyby nie był winny, to dzisiaj byłby w granicach terytorium państwa polskiego i odpowiadałby na zarzuty, które formułuje prokuratura. Nie ma go, jak wszyscy doskonale wiemy, w Polsce. Pytanie, dlaczego? Więc pokazuje, panie redaktorze, jak to jedna i druga strona do gry politycznej próbuje wykorzystywać bieżące zdarzenia. Myślę, że warto jest rozmawiać o sprawach trudnych, mówić o tym wprost, ale żebyśmy nie zapominali tak naprawdę, co jest celem funkcjonowania posłów, senatorów, parlamentu, jednej czy drugiej izby. Więc trochę mam wrażenie, że dzisiaj polityka stała się trochę w jakimś mierze, ubolewam nad tym, że tak jest, swoistego rodzaju rozrywką także dla opinii publicznej. A politycy niestety nie zawsze w sposób fortunny próbują przebrać się w rolę aktorów. To nie nasza rola.
1: A też chciałem dopytać, bo ta krytyka nie tylko płynie ze strony opozycji, ale też minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Kanałęcz, komentując aferę w Szpitalu Południowym, oceniła, że, cytuję, patologii by nie było, gdyby nie to, że Warszawa od 20 lat działa jak układ zamknięty grupy trzymającej władzę. Jakby pan poseł skomentował opinię minister Pełczyńskiej-Nałęcz?
0: Ja nie wiem, co pani minister tak naprawdę Pełczyńska-Nałęcz miała na myśli. Ja myślę, że to pani minister powinna zdefiniować i pokazać, co to za grupa, które to osoby trzymają tąże władzę, i zwłaszcza od 20 lat, bo gdybyśmy próbowali na przykład odnieść się do osoby pana prezydenta, chociażby Rafała Trzaskowskiego, czy innych polityków Koalicji Obywatelskiej, to 20 lat temu ja nie przypominam sobie, żeby oni byli w polityce, w życiu publicznym. Mniej więcej zdaję sobie sprawę z tego, co robili, znam ich życiorysy i na pewno nie byli w życiu publicznym. Więc chyba tutaj przestrzeliła pani minister Pełczyńska-Nałęcz, formułując pewne zarzuty. Warto mieć świadomość, że arytmetyka jest zweryfikowalna, sprawdzalna, kwantyfikowalna. Warto, zanim coś się powie, nieco mocniej o tych słowach, które chce się wypowiedzieć, pomyśleć.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Waldemar Sługocki.
0: Dziękuję serdecznie i życzę państwu miłego dnia. Dziękuję. 7:09.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ojciec Michał Bortnik Paulin, a już od 1 lipca nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Szczęść Boże, ojcze.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Chciałem na początku spytać bo powiedział kierujący przez 32 lata Katolicką Agencją Informacyjną Marcin Przyciszewski, odchodząc rok temu z agencji, o tym, że o zagrożeniu dla autonomii Katolickiej Agencji Informacyjnej, która jego zdaniem miała polegać na pomyśle integracji, czyli połączenia Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, Katolickiej Agencji Informacyjnej i portalu Opoka w jedno konsorcjum medialne Konferencji Episkopatu Polski. I czy konsolidacja mediów Episkopatu Polski to dla ojca bardziej szansa czy zagrożenie?
3: Znaczy, ja tutaj z tego, co mi wiadomo, nie myśli o łączeniu trzech jednostek. Każda pozostaje autonomiczną. I także tutaj myślę, że to niebezpieczeństwo, czy ten niepokój na pewno już możemy odłożyć.
2: Rozumiem. A jakie w takim razie plany, jakie są zmiany ojciec planuje jako nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej?
3: Na razie nie chciałbym mówić o planach, nie chciałbym mówić o zmianach, bo chciałbym najpierw spotkać się z całą redakcją, ze wszystkimi współpracownikami, poznać się przede wszystkim z nimi, bo trudno wchodzić z zewnątrz i od razu mieć gotowe jakieś zmiany. Chciałbym poznać każdego z pracowników osobiście, chciałbym usłyszeć od nich, jak oni widzą przyszłość agencji i jak oni wyobrażają sobie tą przyszłość i wtedy gdzieś spotkać się z nimi razem z moimi jakimiś planami i wyobrażeniami.
2: Też były prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej najbardziej przeciwstawiał się pomysłowi tak zwanej zintegrowanej informacji pozytywnej, czyli obawiał się, że KAI będzie skupiał się głównie na promocji dobrego wizerunku Kościoła, a mniej na rzetelnym opisywaniu problemów i wyzwań Kościoła. Czy KAI pod ojca sterami będzie publikował także informacje trudne i niewygodne dla Kościoła instytucjonalnego?
3: Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby agencja prasowa, jaką jest KAI, mogła przemilczeć jakiekolwiek tematy dotyczące Kościoła. Mamy mówić o Kościele, ale nie jakby nie stanowić też filtra jakiejkolwiek informacji. Nie chcemy tutaj pomijać jakiejkolwiek informacji, no bo ta praca byłaby nasza nierzetelna, jeżeli byśmy w ten sposób traktowali informacje. My mamy przekazywać informacje, nie jesteśmy od tego, żeby je komentować, nie jesteśmy od tego, żeby dzielić je na dobre i złe, tylko od przekazywania informacji, a komentarze pozostawiamy innym.
2: A jakie oczekiwania wobec ojca ma episkopat?
3: Trudno mi powiedzieć, jakie oczekiwania ma episkopat. Z tego, co mi wiadomo, z tego, co rozmawiałem z arcybiskupem Galbasem, no to chodzi po prostu o to, żeby prowadzić agencję informacyjną jako agencję informacyjną i tylko i wyłącznie w ten sposób, pomijając wszystkie jakieś tutaj osobiste, gdzieś tam czyjeś problemy, czy mam wrażenie, że tutaj troszeczkę osobiste jakieś reperkusje zostały przeniesione na poziom instytucjonalny zupełnie niepotrzebnie i zupełnie nie została w to wciągnięta agencja informacyjna. Ja chciałbym, żeby pod moimi rządami dalej prowadziła przekaz rzetelnej informacji i w tym przypadku nic się nie zmieni.
2: A dziennikarze i przedstawiciele tak zwanego Kościoła Otwartego, jak Tomasz Terlikowski czy Monika Białkowska, są sceptyczni co do ojca nominacji, zarzucając brak doświadczenia dziennikarskiego. Na przykład Monika Białkowska wskazała, że w świecie mediów doświadczenie zdobywa się publicznie latami, a 3-letni staż na stanowisku rzecznika prasowego Jasnej Góry nie jest równoznaczny z kompetencjami do zarządzania agencją informacyjną. Jak ojciec odpowiedziałby swoim adwersarzom?
3: Ja nie chciałbym wchodzić w dyskusję z tymi państwo, bo nie znam ich, oni nie znają mnie, a poza tym jedyne, co mogę odpowiedzieć, to to, że funkcja prezesa agencji informacyjnej, na ile już się dowiedziałem, na ile już się nauczyłem w międzyczasie po spotkaniach z innymi przedstawicielami różnych agencji prasowych, nie tylko katolickich, to nie jest rola dziennikarza, tylko to jest zupełnie inna funkcja.
2: Rozumiem, a w mediach też głównego nurtu przeważa jednak przekaz negatywny o Kościele, często pełen półprawd i uproszczeń, na przykład wyrwanych z kontekstu wypowiedzi o biskupach. W jaki sposób chciałby ojciec, żeby kraj reagował na zmanipulowane informacje o Kościele?
3: Ja nie jestem przekonany, czy KAI jest instytucją do reagowania na coś takiego. KAI ma być agencją prasową, a więc przekazywać czyste informacje, czyste newsy. My nie jesteśmy od tego, aby komentować wydarzenia. Komentarze mogą ukazywać się, publicystyka może ukazywać się na portalu Opoka, bo myślę, że do tego też został powołany ten portal przez episkopat. My mamy się zająć przekazem czystej informacji. Czy dobre informacje, czy złe, to już nie mamy na to wpływu. Jeżeli jest jakaś informacja o Kościele, oczywiście jak najbardziej. Prawdziwe informacje, nie uciekać się do fake newsów, nie uciekać się do podchwytliwych tytułów, żeby sobie przysporzyć klikalności czy popularności. My mamy być agencją prasową i zdobywać sobie rynki agencyjne, prasowe, a nie tutaj popularność w tą czy w inną stronę.
2: Ale też, ojcze, jest wiele takich tematów na pograniczu nauczania Kościoła i bieżącej polityki, jak aborcja, in vitro, edukacja dzieci, kwestie wykorzystania seksualnego czy LGBT. Co według ojca powinna zawierać taka wzorcowa depesza KAI na tematy, które właśnie wywołują takie głębokie napięcia w społeczeństwie?
3: Tutaj musimy sobie to wypracować ze współpracownikami, ale tu jest... My mamy przekazywać depesze o Kościele, o nauczaniu Kościoła, o tym, co się dzieje w Kościele, a nie komentować. Jeszcze raz powtarzam, nasza agencja prasowa nie jest od komentarzy. Agencja prasowa jest od przekazywania informacji. Jedyny komentarz, jaki się może zdarzyć, to może być w przypadku jakiegoś wywiadu, ale to będzie komentarz danej osoby, a nie agencji, bo nasza agencja nie jest od komentowania. Nasza agencja jest od przekazywania informacji. Jeżeli ukaże się jakaś informacja, czy księża biskupi ogłoszą jakieś nauczanie, czy powiedzmy nawet swoje jakieś postanowienia w danej sprawie, my będziemy przekazywali informacje, nie komentarz.
2: Ojcze Michale, jaki ojciec ma pomysł na budowanie dobrych relacji z mediami świeckimi, aby skutecznie docierać z przekazem do szerokiego grona odbiorców, a jednocześnie zachować wierność wartościom i misji Kościoła?
3: No przede wszystkim rozmowa. Będę chciał się spotykać z każdym. Ja jestem otwarty na rozmowę z każdym, z każdą stroną, że tak powiem, ale na taką konstruktywną rozmowę i właśnie myślę, że oni też, rozmowa z innymi agencjami tutaj państwowymi, też mediami państwowymi, z innymi stacjami, to pokaże, jak ten nasz przekaz informacyjny oni sobie wyobrażają. Będziemy na ten temat rozmawiać i starać się dopasować nasz przekaz informacji do oczekiwań.
2: W wywiadzie dla Tygodnika Niedziela wspomniał ojciec, że kontaktował się już z dyrektorem austriackiej i niemieckiej katolickiej agencji informacyjnej. Co chciałby ojciec przeszczepić z praktyki tych agencji na polskie warunki?
3: Na pewno staramy się, czy staram się też poznać, jak kierować takimi agencjami. Wiemy dobrze, że Kościół niemiecki różni się bardzo od Kościoła austriackiego, więc Kościół polski, myślę, zawsze gdzieś tak mniej więcej troszeczkę po środku leży. Pewnie bliżej jest nam do Kościoła austriackiego niż niemieckiego mimo wszystko. Chociaż wiem, że jest nurt w Kościele polskim, któremu bliżej by było do Kościoła właśnie niemieckiego czy nauczania Kościoła niemieckiego. Ale my jesteśmy Kościołem w Polsce, to jest polski Kościół. Nasza wiara jest mocno oparta na nauczaniu Kościoła, na nauczaniu Soboru Watykańskiego II i myślę, że wszyscy tutaj mamy dużo do zrobienia. Niemcy i Austriacy zresztą podkreślali, że oni podziwiają polski Kościół za tą trwałość i wytrwałość, że to nauczanie nie zmienia się tak radykalnie, jak na przykład w Niemczech to podkreślali też Austriacy, ale też i Niemcy podkreślali właśnie w drugą stronę, że polskie nauczanie nie jest aż tak ortodoksyjne, że nie nachylamy się w żadną stronę, ani wielkich reform, ani tradycji takiej już bardzo tej lefebrystowskiej, nawet bym powiedział, że trwamy w tym zdrowym środku i chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli świadomość tego, że Kościół polski nie błądzi nigdzie, tylko jest w tym zdrowym, według mnie, zdrowym środku.
2: A tak osobiście ojca myślenie o Kościele jest bliższe tradycjonalizmowi czy progresizmowi i reformom?
3: Pracowałem 8 lat w Niemczech, pracowałem 2 lata w Anglii i muszę przyznać, że tak naprawdę praca w parafii, poszczególnej parafii nie różni się niczym w żadnym kraju. Ludzie są tacy sami, tak samo przychodzą do kościoła, tak samo wierzą. Także tutaj pod tym względem myślę, że jesteśmy tacy sami jak wszyscy inni, a jak chodzi o nasz kościół w Polsce, trudno mi na razie oceniać autorytatywnie, jakkolwiek wypowiadać się na ten temat, bo tak jak mówię, ja nie jestem od komentowania kościoła, nauczania kościoła. Ja mam się zająć przekazem tego nauczania.
2: Jakiego języka komunikacji potrzebuje dziś Katolicka Agencja Informacyjna, żeby mówić o sprawach Kościoła jasno i przystępnie dla wszystkich ludzi, bez nadmiernego patosu języka kościelnego, ale z zachowaniem wagi sensu depesz?
3: No to jest właśnie, myślę, najcięższa praca. Przełożenie języka Kościoła, języka hierarchów, często trochę niezrozumiałego dla zwykłego człowieka i jak gdyby przetłumaczenie tego języka kościelnego na nasz język, na zrozumiały język. Myślę, że też tutaj będziemy. Ja też już chciałbym spotkać się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Już raz żeśmy się spotkali na ten temat. Znaczy, przepraszam, nie na ten temat, ale w ogóle się spotkaliśmy i z arcybiskupem Galbasem właśnie. Jak przybliżyć to nauczanie, ten język kościelny, mówiony gdzieś tam czasem może zambony ponad głowami, zwykłemu człowiekowi, jak przekazać tą informację, żeby była zrozumiała dla każdego.
2: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Michał Bortnik, Paulin, nominowany na nowego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej.
3: Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
1: 7:09. Twój początek dnia.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Ministerstwo Książek.
1: W okolicach Dnia Mamy polecałam Państwu książkę Dobrze być Twoją mamą od naszej księgarni. A skoro ostatnie dni czerwca poświęcamy tatusiom, to i dla nich wydawnictwo przygotowało coś do poczytania z maluchami. Tato, co to znaczy kochać? To urocza książka Claire Pizary i Natalii Ragondet, pokazująca, że miłość ukryta jest w gestach i codziennej trosce. Mały miś Michaś podczas śniadania pyta tatę, co to znaczy kochać. I tata odpowiada mu, pokazując tę miłość podczas spędzania czasu razem, kiedy przytuleni czytają razem książkę albo kiedy tata wstaje do misia, gdy ten się boi lub zachciało mu się pić. Kochać to znaczy karmić tym, co mały lubi, ale czasem proponować może coś niekoniecznie ulubionego, ale wpływającego na zdrowie brzuszka misia. Kochać to znaczy mówić tak, ale czasem mówić nie, bo to uczy, chociaż bywa nieprzyjemne. To śmiać się, bawić i tańczyć, a czasem czuwać z daleka i dać misiowi przestrzeń, by mógł być sam. Kochać to wierzyć i dodawać otuchy, tak mówi tata do Michasia. Te sytuacje są przeurocze ilustrowane, kochać to po prostu być blisko. Współcześni ojcowie doskonale to wiedzą, rodzicielstwo bliskości dotyczy nie tylko mam i świetnie, że tak jest. Książka jak najbardziej do podsunięcia tatom i maluchom z okazji Dnia Ojca. Tato, co to znaczy kochać od naszej księgarni? Ale jest jeszcze jedna książka od tego wydawnictwa, którą chcę Państwu serdecznie polecić. To klasyka literatury dziecięcej, Przygody Pipi Astrid Lindgren, zawierające w jednym pięknym, klasycznym wydaniu i barwionymi brzegami wszystkie tomy z przygodami sympatycznego rudzielca. A więc mamy tu Pipi Pończoszankę, Pipi Wchodzi na Pokład i Pipi na Południowym Pacyfiku. Odświeżałam sobie w ostatnich miesiącach dzięki naszej księgarni te opowieści i ze smutkiem odkryłam, że dorosłam. Że niektóre z przygód dziewczynki i jej przyjaciół stały się dla mnie tak bardzo niewiarygodne, jak tylko mogą być dla kogoś dorosłego i poukładanego. Bo Pipi burzy to nasze myślenie, dlatego kochamy jako dzieci tę dziewczynkę. Jej dlaczego potrafi wywrócić nasze spojrzenie na daną sprawę do góry nogami, a nasza dorosła odpowiedź, bo tak było, bo tak powinno być, jest w gruncie rzeczy przygnębiająca. Dlatego dorośli też powinni spróbować uszczknąć chociaż kawałeczek tej rozmarzonej i zwariowanej duszy. Dorośli mają wobec dzieci oczekiwania i koncentrują się one wokół zaleceń. Bądźcie grzeczne, posłuszne, ciche. Najlepiej siedźcie w kącie z zabawką i mówcie tylko wtedy, kiedy dorośli mają ochotę słuchać. Tymczasem rudowłosa Pipi mieszka w willi śmiesznotce z panem Nilsonem, czyli małpką i koniem. Mieszka bez dorosłych, bo jej mama zmarła, kiedy Pipi była mała, a tata zaginął na oceanie. Dziewczynka wierzy, że teraz jest on królem jakiejś zamorskiej krainy, ale wróci i będą razem mieszkali w willi. Dorośli są zdania, że Pipi nie może, nie powinna mieszkać sama i do tego świetnie sobie radzić. Kto to słyszał? Policjanci nasłani na Pipi mówią jej, że musi chodzić do szkoły. Zapytana dlaczego? Odpowiadają, że powinna wiedzieć, co jest stolicą Portugalii. Pipi drąży, dlaczego miałaby to wiedzieć? Słyszy, że powinna to wiedzieć, bo ktoś może zapytać. Taka to jest właśnie pokrętna logika dorosłych. Pipi wymyka się systemowi, jest silna, bardzo silna, ale używa dobrze tej siły, bo chroni najsłabszych, tak jak w przypadku bitego przez rówieśników chłopca. Jest indywidualistką, ale potrafi się przyjaźnić. Jest buntowniczką, ale w dobrej sprawie. Zaprasza przyjaciół do rozwijania wyobraźni, do przeżywania pięknych przygód i do odkrywania świata, co jest przecież sensem dzieciństwa. Ostatni tom Przygód Pończoszanki po powrocie trójki przyjaciół do domu kończy się rozmową, w której stwierdzają, że nie chcą dorosnąć. Pipi mówi, że nie warto tęsknić za dorosłością. Dorośli nigdy nie mają przyjemności, mają mnóstwo nudnej roboty, głupie ubrania, odciski i podatki komunalne. Są zabobonni i wymyślają bzdury. Na szczęście dla kolejnego pokolenia dzieciaków Pipi i jej przyjaciele wciąż są w willi śmiesznotce, wciąż przeżywają swoje niezwykłe przygody i wciąż wywołują uśmiech na twarzach najmłodszych. Życzę wszystkim dorosłym, żeby cząstka Pipi została w nich na zawsze, a dzieciom życzę doskonałej zabawy podczas czytania tej książki Przygody Pipi Astrid Lindgren od naszej księgarni.
0: Ministerstwo Książek.
1: Droga krwi. To pierwszy tom serii Wałbrzyskiej, której autorem jest Marek Krajewski, a książkę wydało wydawnictwo Znak. Bohaterem jest znany z poprzedniej książki Głos z piekła, młody psychiatra Herbert Anwald i nie ma co ukrywać, Marek Krajewski stworzył kolejnego bohatera, który zyska sobie wierne grono fanów. Podobnie było z Edwardem Popielskim i Eberhardem Mokiem, który to nie lada gratka dla fanów, pojawia się w tej książce, bo Mok pochodzi z Wałbrzycha, do którego trafia Herbert Anwald, a dokładniej do Szpitala Górniczego, oddziału chorób skórnych i płciowych, a jeszcze konkretniej leczy syfilityków, których w tym górniczym mieście nie brakowało. Niewiele tu pracy dla psychiatry, no ale syfilis wywołuje także poważne objawy ze strony mózgu, stąd psychiatrzy. Wałbrzych jest tym miejscem, gdzie krzyżują się linie kolejowe do Berlina i Wiednia. Pojawia się tu wiele szemranych typków. Pracę daje miejscowym rodzina Hochbergów, książęca rodzina. W 1926 roku, kiedy do Wałbrzycha trafia Anwald, księżna Daisy jest już po rozwodzie z hrabią, a on ożenił się z dużo młodszą Hiszpanką. Książę ma kopalnię, w której pracują przyszli pacjenci Anwalda. Wałbrzych to miasto nie tylko kopalń, ale też porcelany i fałszywego złota. Miasto pogranicza na styku Niemiec i Czech. Górzysty teren jest idealny dla prowadzenia przemytniczej działalności i taką prowadzą tu siejący postrach człowiek w przeciwgazowej masce oraz wilczyce, więźniarki zbiegłe z więzienia w Jaworze. Miały pracować dla księcia w jego kopalni, ale ktoś pomógł im uciec i kobiety prowadzą swój dochodowy handel eterem i alkoholem. Herbert Anwald poznaje w szpitalu swoją przełożoną, dr Friede Bernhaus, w której z miejsca się zakochuje. Jest gotów zrobić dla niej wszystko. A dr Bernhaus ma swoje tajemnice i zna tajemnice swoich pacjentów, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Marek Krajewski kreśli nam obraz Wałbrzycha lat 20., pełnego biedy, upojonego alkoholem i eterem, wykorzystującego kobiety, które miały pecha urodzić się w biednej rodzinie albo nie dostać wsparcia mężczyzny, któremu zaufały. Miasta, gdzie ścierają się interesy przemytników, policji, gangsterów, służb i wywiadów. Miasta, które ukształtowało Eberharda Mocka, śledczego z Wrocławia, żyjącego na pograniczu światła i mroku. W taki mrok wejdzie też Herbert Anwald. Młody psychiatra nie poznał swojego ojca, ale to ojciec potajemnie opłacił mu studia. Herbert okazał się pojętnym uczniem, którego jednak nie stać było na pracę naukową, dlatego musiał zatrudnić się w szpitalu. Człowiek w masce przeciwgazowej panicznie boi się broni chemicznej, której działanie zobaczył na froncie I wojny światowej. Poza tym maska budzi strach, szacunek i pozwala mu ukrywać swoją tożsamość. Człowiek w masce odnosi się do Liczy Rzepy, legendarnego rozbójnika z gór. Chociaż Liczy Rzepa uznawany był za głupka, Satanor brzmi już znacznie poważniej. Doskonała książka zarówno dla fanów kryminałów retro, fanów pisarstwa Marka Krajewskiego, jak i fanów historii Dolnego Śląska. Naprawdę warto ją poznać. To są skomplikowane losy ziem, które polecam też odwiedzić. Marek Krajewski jeszcze nigdy literacko mnie nie zawiódł. Czekam na kolejny tom i jestem ciekawa, co tym razem przygotuje dla Herberta Anwalda. Droga krwi to jest tytuł książki, a wydało ją wydawnictwo Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Co mówią nam historie ludzi, którzy przestali żyć? Na chwilę, kiedy ich serce przestało pracować, czy ich życie zmieniło się i w jaki sposób? Czy docenili jego wartość, czy nauczyli się ufać innym? Co ich historie mówią nam o współczesnej medycynie? Czy przesuwa granice między życiem i śmiercią? Nakładem wydawnictwa Insignis ukazała się książka doktora Matta Morgana, akt drugi, jak bliskie spotkania ze śmiercią uczą nas życia. Doktor Matt Morgan to lekarz pracujący na oddziale intensywnej terapii, autor tekstów publikowanych na łamach The Guardian, Daily Mail czy Sunday Post. Jego pierwsza książka, zatytułowana Stan krytyczny, stała się bestsellerem. Dr Matt Morgan pisze świetnie, błyskotliwie, łączy ogromną wiedzę medyczną i doświadczenie z wielką empatią, współczuciem i zdolnością do głębokiej refleksji nad sensem ludzkiego życia. I dlatego jego książki czyta się z zapartym tchem. A w tej najnowszej wraca do historii ludzi, którzy zetknęli się ze śmiercią z bardzo różnych powodów. Od rażenia piorunem, podtopienia, poprzez narkotyki, COVID, przepracowanie, wady serca czy hipotermię. Większość z nich udało się uratować dzięki współczesnym osiągnięciom medycyny albo umiejętnościom i odwadze ludzi. Bo taki wędkarz, który prawie stracił życie w wodzie, chciał pobyć sam i odpocząć. Dlatego odszedł z dala od ludzi. Na szczęście jego ciało dryfujące w wodzie wypatrzyła kobieta, która uruchomiła łańcuch życia. Wskoczyła do wody, inny mężczyzna pomógł wyciągnąć wędkarza, ktoś inny rozpoczął resuscytację, jeszcze ktoś ją kontynuował. Mężczyzna, który chciał pobyć sam, przeżył dlatego, że byli wokół niego inni. Nastolatek wracający z festynu przeżył rażenie piorunem tylko dlatego, że jego przyjaciel był bliżej miejsca wyładowania i przyjął na siebie najwięcej śmiercionośnej energii. Ten, który przeżył przez wiele lat, zmagał się z syndromem ocaleńca i pytaniami: dlaczego ja? Dlaczego przeżyłem, a on nie? Miałem szczęście? Miałem jakieś zadanie do wykonania? A były to czasy, kiedy nie otaczano ludzi tak wielką opieką psychologiczną po traumatycznych wydarzeniach, jak dzieje się to dziś. Po latach zrozumiał, że ma za zadanie żyć dobrze, być najlepszym przyjacielem i oparciem dla swojego dziecka. Inny nastolatek, który doznał tak silnej reakcji alergicznej, że prawie umarł, mierzył się z poczuciem bez sensu, żalu, jednocześnie z poczuciem wdzięczności za to, że żyje. Gwałtowna zmiana punktu widzenia zmusza do konfrontacji z rzeczywistością i czasem oznacza smutek, a nie euforię. Może być odwrotnie. Przewartościowanie życia prowadzi do porzucenia używek, nałogów i życia na trzeźwo. Medycyna dziś daje nam nie tylko większą szansę na przeżycie, ale też na uratowanie człowieka. Matt Morgan prowadzi nas przez historię pierwszej pomocy. Pomijam oczywiście wdmuchiwanie w człowieka powietrza dmuchawą czy inne z perspektywy czasu dziwne pomysły, ale wiemy, że mamy uciskać klatkę piersiową w odpowiednim miejscu, odpowiednio mocno, do przyjazdu służb ratunkowych. Nie możemy już zaszkodzić człowiekowi, którego serce przestało bić, możemy tylko pomóc. Dawniej uczono nas, żeby wdmuchiwać powietrze naprzemiennie z uciskaniem klatki piersiowej, ale dziś mówi się i wiemy, że wystarczy sam ucisk, to jest najważniejsze. Wykwalifikowani ratownicy mogą działać nieco inaczej. Dr Matt Morgan pisze: zamiast liderów biznesu czy influencerów z mediów społecznościowych, powinniśmy raczej słuchać ludzi, którzy przeżyli swoje niezapowiedziane spotkanie ze śmiercią. To oni wiedzą, co się naprawdę liczy. Zapraszam Państwa do lektury akt drugi od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.
1: Leszek Talka spełnił marzenie wielu z nas i wyprowadził się do Toskanii. Kupił kilkusetletni dom, wydał wszystkie pieniądze, zabrał rodzinę i ruszył w nieznane. Bo to przecież Toskania, piękne krajobrazy, super jedzenie, historia i sztuka na każdym kroku, uroczy Włosi. Co może pójść nie tak, prawda? No, na przykład samochód może odmawiać posłuszeństwa, a w miasteczku na wzgórzu bez sklepu to może być problem. Albo toskańska zima może zaskoczyć, jeśli wcześniej przyjeżdżało się tylko latem i cieszyło się przyjemnym chłodkiem, jaki dawał stary dom. Problemy z uzyskaniem statusu rezydenta też mogą zaskoczyć i ciągnąć się miesiącami. Włoski styl prowadzenia biznesów i usług pewnie mniej, no chyba, że chcesz się ostrzyc, ale akurat jest sierpień i nikt nie pracuje, bo wszyscy są na wakacjach. Swoje początki w Toskanii Leszek Talka opisuje w książce Dolce Vita – beztroskie życie na włoskiej prowincji. Książkę wydało wydawnictwo Znak. Po kilkunastu pierwszych stronach, kiedy kipiałam z zazdrości, po prostu weszłam w tę opowieść, napisaną z lekkością, polotem, dowcipem, dystansem, autoironią, słowem dokładnie tak, jak powinno to zostać opisane, bo życie na włoskiej prowincji niekoniecznie wygląda jak w filmach, gdzie Toskania jest tłem, stare winnice i słońce stanowią drugi plan dla emocjonalnych perypetii bohaterów. A tu jest prawdziwie, co nie znaczy, że nie uroczo, wręcz przeciwnie. Leszek Talka i jego rodzina nie chcieli być turystami, którzy izolują się od miejsca i żyją polskim życiem we Włoszech. Chcieli zostać miejscowymi, mieć swoje miejsca, piekarnię, mechanika, fryzjera, sąsiadów i przyjaciół, mówić po włosku, nie zrzymać się na niedziałające bankomaty w czasie przerwy obiadowej, bo pani z banku wyłącza cały system, nie zrzymać się na to, że kiedy ma przyjechać laweta, może to potrwać i tydzień. Jeśli chcemy gdzieś żyć, trzeba zaakceptować różnice charakterologiczno-emocjonalne, chociaż są obcokrajowcy, w tym Polacy, których spotkał autor, którzy coraz bardziej złościli się na włoskie Dolce Vita. Do szału doprowadzały ich spóźnienia, zaginięcia paczek, brak narzędzi w sklepie. Próbowali wprowadzać porządek w ten chaos, a to kończyło się katastrofą. Jeden z Polaków spotkanych przez Leszka Talkę nie rozumiał, jak można zamknąć interes, iść na kawę z kumplami i wywiesić taką kartkę. No jak? A no właśnie tak. Ale kiedy Włosi zobaczą, że chcesz być miejscowi, przyjmą cię z całą serdecznością i przyjaźnią, z której słyną. Będą pomagali w ogródku, wnosili pralkę, chociaż zdziwią się, że wnosisz ją na piętro zamiast ulokować na parterze. Przyjmą do swoich domów, nakarmią, zaoferują nocleg, kiedy zatrzaśniesz drzwi z kluczami w środku. Zaproponują, że zostaną waszą babcią, opowiedzą o historii miasteczka, a jeśli dobrze wam z oczu patrzy, sprzedadzą dom w niższej cenie, żeby trafił w dobre ręce i znów było w nim życie. A potem dodadzą do grupy na WhatsAppie, która zrzesza mieszkańców miasteczka, jest ich ponad 100, a na grupie piszą, kiedy po miasteczku chodzi ktoś obcy, piszą, kiedy zauważą otwartą szybę w aucie, przypomną o mobilnym sklepie albo zaproponują miski do oddania. Aha. Bo we Włoszech, jak coś jest dobre, to się tego używa i nieważne, czy wyszło z mody. Sąsiedzi autora robili wielkie oczy, słysząc o remoncie łazienki tylko dlatego, że komuś nie podobały się kafelki. Chyba najbardziej zazdrościłam letnich kolacji, kiedy zbierali się wszyscy mieszkańcy miasta, zsuwali stoły, każdy przynosił coś do jedzenia i biesiadowali. To nie jest filmowy wymysł i bary, w których pije się kawę, albo je rogalika też nie. Kiedy zamyka się bar, umiera miasteczko. Czym różni się polska szkoła od włoskiej? Co zrobić z owocami kaki, których nie wyżarły ptaki, jak przeżyć zimę w starym, kilkusetletnim domu i jak odnaleźć się w tym włoskim chaosie. Świetna książka Dolce Vita, beztroskie życie na włoskiej prowincji od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Słuchają Państwo sobotniego, weekendowego programu Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 57 minut po godzinie 6, a już o godzinie 7 połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku, skąd będziemy transmitować dla Państwa poranną mszę świętą. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
0: Nadchodzi Bóg to tytuł pieśni kapucyńskiego zespołu uwielbienia.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
2: Codziennie w czasie mszy świętej powtarzamy wyznanie wiary setnika z dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Wyrażamy w tym naszą słabość i niegodność, by móc przyjmować Boga, ale On pomimo to daje nam siebie jako pokarm, który ma nas umacniać do walki z wszelkimi słabościami. Ma w nas umacniać wiarę. Dzisiaj również powtórzymy te słowa, które stają się ciągłym przyznawaniem się do Chrystusa, wyznawaniem naszej wiary. Pozdrawiamy wszystkich parafian, pielgrzymów, a także radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, którzy łączą się z nami, z naszym małopolskim sanktuarium w mszy świętej. A ta msza święta sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz kustosz Bożemu Miłosierdziu poleca świętej pamięci Jacka Rogowskiego, polecając go w mszy świętej gregoriańskiej. Ja modlę się za świętej pamięci Marię Nikonowicz w intencji od pracowników szpitala w Kolnie. Aby móc przyjąć Pana w Jego słowie i chlebie eucharystycznym, wzbudźmy szczery żal za grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuści

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z Księgi Lamentacji. Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba, wywrócił w swej zapalczywości twierdze córy Judy, rzucił na ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych. Usiedli na ziemi w milczeniu starsi córy Syjonu, prochem posypali głowy, przywdziali wory, skłonili głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie. Wzrok utraciłem od płaczu, drgają we mnie trzewia, żółć się wylała na ziemię przez klęskę córy mego ludu, gdy słabło niemowlę i dziecię na placach miast. Do matek swoich mówiły, gdzie żywność i wino, padły jak ciężko ranione na placach miast, gdy uchodziło z nich życie na łonie ich matek. Jak cię pocieszyć, z czym porównać córo Jeruzalem? Co ci przywrócić, by cię pocieszyć, dziewico, córo Syjonu? Gdy zagłada twoja wielka jak morze, któż cię uleczy? Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i marne, nie osłonili twojej złości, by od wygnania cię ustrzec. Miewali dla ciebie widzenia zwodnicze i próżne. Wołaj sercem do Pana, dziewico, córo Syjonu, niech zytwę płyną jak rzeka we dnie i w nocy. Nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica twego oka nie zna spokoju. Powstań, wołaj po nocy do straży porannej, wlewaj swe serce jak wodę przed Pańskim obliczem. Podnoś do Niego swe ręce o życie twoich niemowląt, które padły z głodu na rogach wszystkich ulic. Oto Słowo Boże.

rozwami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie, drugiemu: chodź tu, a przychodzi, a słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zębów zgrzytanie. Do setnika zaś rzekł Jezus: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie sługa jego odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka opuściła ją. Wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędzał złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: on wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Oto słowo Pańskie. Z pokorą i ufnością powierzmy nasze prośby Panu Bogu, który jest źródłem i dawcą wszelkiego dobra. Przyzywajmy orędownictwa Matki Pocieszenia, Pani Małopłockiej. Módlmy się o umocnienie na drogach powołania i posługi dla wszystkich wezwanych do wyłącznej służby Bogu w Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar prawdziwej pokory oraz ukochania tego, co jest wspólnym dobrem dla wszystkich, których obdarzono społecznym zaufaniem. Ciebie prosimy. Módlmy się o odnalezienie w Chrystusie Jego Ewangelii pociechy, sensu i smaku życia dla wszystkich przygniecionych doczesnością. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, których polecamy w tej mszy świętej porannej, za świętej pamięci Jacka Rogowskiego, polecanego we mszy gregoriańskiej, oraz za świętej pamięci Marię Nikonowicz, aby po trudach doczesnej pielgrzymki znaleźli radość życia wiecznego w Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się o umiejętność poszukiwania i wypełniania woli Bożej dla nas tu zgromadzonych i dla naszych radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, wysłuchaj naszej ufnej modlitwy i udziel nam swojej łaski, abyśmy mogli włączyć się w pieśń uwielbienia Twoich aniołów i świętych. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia.

0: Chwała.
1: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości Jego wspominamy śmierć Jego, żywo wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem.

zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem i Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O świętej pamięci Jacku Rogowskim i Marii Nikonowicz i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem z Asyżu i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący,

wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Święty Michał Archaniele, broń nas w walce przeciw złości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, niech mu rozkaże Bóg, pokornio to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Polecajmy Panu Bogu przez Marię, Matkę Pocieszenia, z naszego sanktuarium intencje tej dzisiejszej mszy świętej, nasze osobiste intencje, intencje parafian i pielgrzymów. Zawierzajmy wszystkich radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, wszystkich, którzy łączą się z naszym maryjnym sanktuarium w modlitwie mszy świętej. Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy przy Najświętszej Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Na radiowym zegarze godzina 7:29 zakończyliśmy transmisję porannej sobotniej mszy świętej Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. Już teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa zespół Teobańkologii wraz z Jakubem Tomalakiem utwór Pomódl się Miriam. A dlaczego ta piosenka? Ponieważ już za chwilę weźmiemy w nasze dłonie różaniec i będziemy odmawiać poranną modlitwę różańcową. Zapraszam do wspólnej modlitwy i przypominam numery telefonów do naszego studia 512 123 502 i drugi podobny numer telefonu 512 123 503.

Prosimy Cię, Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w słowach.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Dzisiaj będziemy rozważać tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Módlmy się za nas samych i w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Módlmy się za tych, którzy polecali się naszej modlitwie, za dzisiejszych jubilatów i solenizantów oraz za wszystkich, którzy łączą się w modlitwie różańcowej razem z Radiem Nadzieja. Módlmy się o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne, za powołanych do winnicy Pana. Módlmy się za chorych, cierpiących, samotnych, opuszczonych, tych, którzy tracą nadzieję, odczuwają niepokój i lęk. Módlmy się o rozwiązanie trudnych spraw, o miłość, pokój i zaufanie w naszych sercach, rodzinach, kraju i na całym świecie. Módlmy się o nawrócenie grzeszników, módlmy się za zmarłych z naszych rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące. W 149. rocznicę początku objawień Matki Bożej w Giedrzwałdzie odmawiamy różaniec, o który Matka Najświętsza tak bardzo nas prosiła. Dzisiaj naszą modlitwą ogarniamy świętej pamięci doktora Wojciecha Bąkowskiego, prosząc o dar życia wiecznego dla niego. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o nadzieję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, tajemnica zmartwychwstania. Pokój to pierwszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego. Świat sam z siebie nie może dać takiego pokoju, bo po prostu go nie ma. Skoro pokój jest darem, nie ustawajmy prosić Tego, który zwyciężył śmierć i grzech, aby i dziś udzielił nam pokoju. Zapraszam.
2: Witam, czy to jest Pani Ania?
1: Tak, tak, zapraszam do różańca.
2: Pozdrawiam Pani Aniu, pozdrawiam, cieszę się bardzo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej soboty. Panem Bogiem, Maria.
1: Serdecznie Pani dziękuję, Pani Mario. Również pozdrawiam. Dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem. Tajemnica druga, tajemnica

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, tajemnica zesłania Ducha Świętego. Duch Święty zawsze obdarza jednością. Ci, którzy żyją Bożymi przykazaniami, potrafią przebaczyć czy wyciągnąć rękę na zgodę. Ci, którzy żyją tylko według ciała, szukają zemsty i odwetu. Duchu Święty, działający wciąż w swoim Kościele, nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Duchu Pocieszycielu, udziel światu daru jedności i pokoju. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas

0: na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Z Bogiem, Maciek się Piotr Skrajewa.
0: Serdecznie dziękuję Panu za wspólną modlitwę, pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, tajemnica wniebowzięcia Maryi. Ile razy Maryja ukazuje się ludziom, zawsze wskazuje na różaniec. I jak w Fatimie przypomina, odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata. Posłuszni jej poleceniu, weźmy ufnie różaniec do rąk. Jak mówił błogosławiony prymas Stefan Wyszyński, na różańcu można wszystko uprosić.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zapraszam.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poletonymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Z Bogiem. Błogosławionej soboty.
0: Jeszcze raz serdecznie Pani dziękuję. Pani Mario, pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, tajemnica ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Kiedy trwała pierwsza wojna światowa, papież Benedykt XV dodał do litanii loretańskiej wezwanie Królowo Pokoju, módl się za nami. Do Ciebie więc, Maryjo, kierujemy dziś naszą modlitwę. Z ufnością prosimy, aby Twoje niepokalane serce zatriumfowało. Niech pokój stanie się udziałem wszystkich ludów i narodów, dla których jesteś Królową.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zapraszam.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoje obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dziękuję bardzo. Modliła się Irena.
0: Bardzo Pani dziękuję, Pani Irena, za wspólną modlitwę. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego dnia z Panem Bogiem. O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami, wieżo ocalenia od napaści piekła, bezpieczny porcie w morskiej katastrofie. Nigdy Cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia, a ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię. O Królowo Różańca z Pompeji, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy łączyli się dzisiaj w modlitwie różańcowej, a szczególnie dziękuję osobom, które odmawiały różaniec na antenie Radia Nadzieja, a byli to Pani Maria, Pan Piotr i Pani Irena. Serdeczny Bóg zapłać, szczęść Boże, błogosławionego dnia.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Już teraz na antenie Radia Nadzieja zespół Owca w utworze Baranek, a tuż po tej piosence zapraszam na sobotnie Słowo Życia.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Jezus rzekł: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie zaznałem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
2: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Ewangelista Mateusz dziś nam mówi, że w publicznej działalności Jezusa znalazło swoje wypełnienie słowo, które zapisał Izajasz w swojej księdze. Jezus wziął na siebie słabości i choroby ludzi. Uzdrawiał przecież cierpiących, tych, którzy przychodzili do Niego z rozmaitymi dolegliwościami i prosili o zmiłowanie. On przyjął krzyż, wziął go i niósł w drodze na Golgotę. Cierpiał i oddał życie, aby dokonać naszego odkupienia. To dla nas radość. Zostaliśmy pojednani z Bogiem Ojcem dzięki ofierze Syna Bożego. Te słowa, odnosząc je do naszej codzienności, mają też swoje znaczenie w odniesieniu do naszych cierpień, trudów, do codziennego dźwigania krzyża. I trzeba to sobie ciągle uświadamiać. Na tej drodze nie jesteśmy sami, bo On, Jezus, jest z nami. On przyjmuje nasz trud, nasz wysiłek, aby też swoją łaską nas wesprzeć. Na kartach Ewangelii Pan wzywa swoich uczniów, wzywa nas do codziennego niesienia krzyża. Ale też wie, że sami nie damy rady. On jest z nami, bo wziął na siebie nasze słabości. I te właśnie słowa niech dla nas będą źródłem ufności, którą pokładać będziemy w Bogu. Szczególnie wtedy, kiedy my też musimy podejmować i nieść krzyż naszej codzienności.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Tylko słowo, czyli Fabisz i Julita Kaczyńska na antenie Radia Nadzieja o godzinie 8.17. A już za chwilę na naszej radiowej antenie Fakty Tygodnia, czyli przegląd najważniejszych informacji mijającego tygodnia.

0: Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja. Zapraszamy Państwa na Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, które przedstawi
1: Anna Borawska.
0: Oto skrót najważniejszych wydarzeń mijających dni.
1: Ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, pokaz szermierki, stoiska kół gospodyń wiejskich i wata cukrowa. Między innymi tak wyglądało rozpoczęcie łomżyńskich wakacji w parku Jana Pawła II. Do godziny 19 uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, pokazach formacji tanecznych i sztuk walki, czy spotkać się ze zwierzętami. O niektórych atrakcjach mówiła nam dyrektor Mosiru Bernadetta Krynicka.
2: To jest dedykowane całym rodzinom, żebyśmy rozpoczęli wspólnie na wesoło wakacje. Bogatą ofertę mamy, więc mamy i zwierzęta, i będą konie, właśnie konie i alpaki przyjadą z Kisielnicy, ścianka spinaczkowa i szermierka węgierska, więc tutaj polsko-węgierska szkoła szermierki, mamy za sergenta, będą zajęcia sportowe i rekreacyjne, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprowadzi, no mamy otwarty park letni zabaw bezpłatnie dzisiaj i będą występy.
1: Mieszkańcy są zadowoleni z organizacji takich wydarzeń.
3: Akurat dzisiaj wróciłam z zagranicy do swojego miasta. Miło zobaczyć, szczególnie, że dzieciaki są szczęśliwe. One nas tu przyprowadziły.
4: Trochę atrakcji jest, ale pewnie nie tylko dla tych najmłodszych, ale i dla starszych, czy tu się znajdzie.
3: Oczywiście, my też korzystamy, szczególnie, że jest przepiękna pogoda. Raj na ziemi.
4: Co was tutaj sprowadza do parku na Pawła?
5: No tak sobie przyjechaliśmy.
4: Jak wam się tutaj podobają te atrakcje, które są w parku?
5: Fajnie.
6: Fajnie jest.
4: Będziesz z jakichś atrakcji chciał skorzystać?
6: Może później.
4: Z jakich na przykład?
6: Nie wiem, z tego samolotu.
7: Bardzo dobrze zorganizowany i takich więcej organizacji.
4: Akurat na rozpoczęcie wakacji taka impreza?
7: Bardzo dobrze. Dla młodzieży, dla starszych. No, kto jest zainteresowany, to zawsze coś tam znajdzie dla siebie.
1: Impreza zwieńczona została dyskoteką międzypokoleniową, która trwała od godziny 19 do 22. Wiemy już, gdzie będą posługiwali nowi księża diecezji łomżyńskiej, którzy w maju bieżącego roku przyjęli święcenia kapłańskie. Ksiądz Filip Wróbel został mianowany wikariuszem w parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Wyszkowie. Ksiądz Konrad Suchowiecki również trafi do Wyszkowa, do parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha. Do Ostrołęki zostali mianowani ksiądz Jacek Milewski, który będzie posługiwał w parafii pod wezwaniem Zbawiciela Świata. Ksiądz Łukasz Grącki został wikariuszem sąsiedniej parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. Młodzi kapłani ruszają w nową drogę, a my życzymy im owocnej posługi, mówi rzecznik kurii ksiądz Jan Krupka. W dniu zakończenia roku akademickiego neoprezbiterzy z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego otrzymali nominacje. Dwóch z nich będzie posługiwało w Wyszkowie, dwóch z nich w Ostrołęce, a więc w parafiach miejskich naszej diecezji. Na nowej drodze posługi duszpasterskiej, z którą wyruszają nasi neoprezbiterzy, życzymy im jak najlepiej. Niektórzy może powiedzą, że trzymamy kciuki, ale od strony człowieka wierzącego należy podkreślić, że ogarniamy ich modlitwą z nadzieją, że ich posługa będzie jak najbardziej owocna dla Bożej chwały i dla pożytku tych ludzi, z którymi będą się spotykać, dodaje ksiądz Jan Krupka. Swoją posługę w parafiach neoprezbiterzy rozpoczną z końcem sierpnia.
0: To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży wprowadza wakacyjny rozkład jazdy. Już od poniedziałku pasażerowie muszą być przygotowani na mniej autobusów kursujących między innymi rano. Prezes MPK Andrzej Modzelewski tłumaczył w Radiu Nadzieja, że spółka co roku zmienia częstotliwość kursowania autobusów latem.
8: Jak co roku wchodzi w życie z dniem wakacji rozkład wakacyjny. Wiąże się on z tym, że jest tych kursów mniej, szczególnie mniej jest tych kursów, które dowoziły młodzież do szkoły i to młodzież potem odwoziły ze szkoły. Szczegóły jak zwykle zapraszamy na naszą stronę do aplikacji Kiedy przyjedzie. No i oczywiście na przystankach te rozkłady są już zmienione.
1: Wakacyjny rozkład będzie obowiązywał do końca sierpnia. W tym czasie na trasy nie wyjadą autobusy oznaczone literą S. Od 1 września autobusy wrócą do dotychczasowej częstotliwości kursowania. A to są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wrócimy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam Michael Jackson, Earth Song.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Do Polski nadciąga afrykański upał. Termometry w weekend będą wskazywać nawet 38 stopni. To szczególnie niebezpieczne dla dzieci, seniorów, a także osób przewlekle chorych. Jak przetrwać te upalne dni? O tym mówił w Radiu Nadzieja rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Już teraz i w najbliższych dniach ta sytuacja pogodowa w Polsce będzie trudna. To w kontekście upałów. Pierwsza zasada: powinniśmy graniczyć eksponowanie się na zagrożenie. Oczywiście chodzi o to, żeby możliwie zostać w domu. Na pewno powinniśmy pamiętać o tym, żeby pić dużo niegazowanej wody i nie pić alkoholu, bo odwadnia to nasz organizm. Nośmy nakrycie głowy, unikajmy wysiłku fizycznego, radzi rzecznik RCMB. Ważne są także zasady dotyczące samochodów i pomieszczeń. Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy dzieci, zwierząt w samochodzie. Samochód działa jak piekarnik. Temperatura tam może dochodzić do 60-70 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zamknijmy i zasłońmy okna, tak żeby ograniczyć nagrzewanie się mieszkania czy domu, mówił Piotr Błaszczak. W upalne dni wybierajmy przebiewną odzież i stosujmy kremy z filtrem UV. Synoptycy spodziewają się w ten weekend pobicia ponad 100-letniego rekordu temperatury. Dotychczasowy został odnotowany 29 lipca 1921 roku w miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie i wynosił, uwaga, uwaga, 42 stopnia. Piątek to ostatni dzień roku szkolnego 2025-2026. Już w nadchodzący weekend wielu Polaków ruszy w pierwsze wakacyjne podróże. Gdy wybieramy się na urlop prywatnym samochodem, nie zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa, apeluje Robert Czerwiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży. Jak mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja Robert Czerwiński, gdy ruszamy w podróż, nie możemy zapomnieć o dwóch najważniejszych kwestiach.
2: Przygotowanie siebie, rodziny, dzieci do podróży oraz przygotowanie auta. To są dwie takie podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście jako przygotowanie siebie, rodziny do podróży powinniśmy potraktować, nie wiem, wyznaczenie trasy, którą powinniśmy się poruszać. Oczywiście pamiętajmy też o trasach alternatywnych, bo różne rzeczy mogą nam się zdarzyć na drodze. Musimy pamiętać o tym, żeby podróż zaczynać wypoczętym i wyspanym przede wszystkim, bo jest to bezpieczeństwo nasze i naszej rodziny.
1: Niezbędne jest także odpowiednie przygotowanie auta, zwłaszcza do długiej jazdy. Posłuchajmy.
2: To nie jest tylko zatankowanie auta, wsiąść do auta i jechać. Pamiętajmy o tym, że musimy sprawdzić oświetlenie, musimy sprawdzić ciśnienie w kołach, musimy sprawdzić w ogóle, jak te opony wyglądają, no bo wiadomo, że wszystko, co się porusza i co podlega tarciu, się zużywa. Więc to też miejmy na uwadze. Sprawdźmy, czy mamy ważne ubezpieczenie, czy mamy ważny przegląd, bo jeżeli jedziemy tylko w Polskę, nie ma problemu. Na każdej stacji diagnostycznej ten przegląd zrobimy, jeśli mamy sprawny pojazd. Ale jeżeli wyjeżdżamy za granicę, nie zawsze może być to możliwe.
1: Ekspert zwrócił także uwagę, byśmy podczas długiej trasy robili za kierownicą około 15-minutowe przerwy co 2 godziny jazdy. Pamiętajmy także o zabraniu ze sobą wszystkich dokumentów, jeśli planujemy wyjazd samochodem poza granicę Polski.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka w Łomży oficjalnie rozpoczęty. Za nami pierwszy spektakl Bibuła w Tapczanie, który wystawili artyści z Teatru Miejskiego Miniatura w Gdańsku. Kolejne grupy aktorskie będą prezentować swoje umiejętności do niedzieli 28 czerwca, również w spektaklach plenerowych. Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży oraz festiwalu Jarosław Antoniuk podkreślił, że do Walizki zgłoszono ponad 300 przedstawień, co świadczy o dużej marce tej imprezy.
3: Przede wszystkim tak, znakomicie festiwal jest promowany na świecie poprzez różne agendy teatralne, poprzez też nasze kontakty teatralne, bo przecież zrealizowaliśmy już 38 edycji festiwalu, ale ten festiwal też ma swój prestiż w Europie, na świecie. Tutaj mogę powiedzieć śmiało, że chyba żaden z festiwali teatralnych w Polsce nie ma aż tylu zgłoszeń. Mnie to cieszy, że do niewielkiego miasta chcą przyjeżdżać bardzo znane grupy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski nie ukrywał, że festiwal ma dla miasta bardzo duże znaczenie.
4: Miasto Łomża ma szczęście, że odbywa się u nas Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. To wielkie święto teatru, uczta artystyczna dla naszych mieszkańców. Kilka dni możliwości uczestniczenia w spektaklach na najwyższym światowym poziomie, bo przyjeżdżają do Łomży teatry z całego świata. Mieszkańcy naszego miasta nie muszą wyjeżdżać do innych większych miast, żeby uczestniczyć w tak wielkich wydarzeniach. Walizka to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.
1: To ważny festiwal nie tylko dla Łomży, ale dla całego regionu, ocenił starosta łomżyński Lech Szabłowski.
5: Oczywiście bardzo ważne wydarzenie w skali nie tylko tutaj Łomży czy regionu łomżyńskiego, ale można powiedzieć, że całego świata, bo to przecież przyjeżdżają te teatry z różnych stron świata, tak jak powiedziałem. Cieszę się, że jako powiat łomżyński jesteśmy jednym z fundatorów nagród. Jest to, myślę, również taka dobra promocja powiatu łomżyńskiego.
1: W ramach festiwalu do Łomży przyjechali artyści m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Czech, Izraela, Hiszpanii, Estonii, Holandii, Kanady i Francji. Łącznie udział w imprezie weźmie 12 teatrów z Polski i zagranicy. Festiwal jest objęty honorowym patronatem minister kultury i dziedzictwa narodowego, marszałka województwa podlaskiego i prezydenta Łomży. Wśród fundatorów nagród dla najlepszych uczestników są także starosta łomżyński i wójt gminy Łomża. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wrócimy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz zespół Roxette. How do you do? I see you.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Średnie zapełnienie pociągów na linii Białystok-Łomża w pierwszych dniach to blisko 50%, informuje nas Polregio. Najwyższa frekwencja, jaką odnotowano w dniach od 14 do 17 czerwca, osiągnęła 77% napełnienia składu. Miało to miejsce w popołudniowym kursie relacji Białystok-Łomża-Ostrołęka. Przewoźnik zaznacza, że budowanie potoków pasażerskich w miejscu, gdzie kolej wraca po długiej przerwie, to proces długotrwały, a zmiana nawyków transportowych mieszkańców trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do roku. Dopiero zestawienie wyników w ujęciu sezonowym pozwoli na przedstawienie miarodajnych wniosków dotyczących popularności tej linii. Jednocześnie rzecznik Polregio Karol Jakubowski informuje, iż początek funkcjonowania połączeń na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend, jeśli chodzi o zainteresowanie podróżnych. Od razu po uruchomieniu nowej oferty widzimy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, ale też osoby podróżujące w pełnej relacji między Białymstokiem do Łomży i do Ostrołęki, mówił Karol Jakubowski. Przypomnijmy, że regularne połączenia kolejowe na trasie Łomża-Białystok rozpoczęły się 14 czerwca. PKS Nowa ma nowego prezesa, ale także cele i ambicje na kolejne miesiące. Decyzją Rady Nadzorczej na czele spółki podlegającej samorządowi województwa podlaskiego stanął Wojciech Siemicki, a Adam Byglewski, który w ostatnich miesiącach był prokurentem spółki, został dyrektorem operacyjnym firmy. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym dziękował Adamowi Byglewskiemu za uporządkowanie wielu spraw w spółce, a także przedstawił stojące przed nowym prezesem cele.
2: Chcemy zwiększyć liczbę wozek kilometrów. Dzisiaj robimy tych wozek kilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozów kilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami.
1: Prezes Wojciech Siemicki ocenił, że PKS Nowa ma potencjał, by się rozwijać.
3: Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że jest zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nowa mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza dla wszystkich mieszkańców województwa.
1: Władze województwa oraz spółki liczą, że finansowanie PKS Nowa będzie prostsze, jeśli od przyszłego roku obsługę Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przejmą urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Obecnie środki z funduszu, którego celem jest dopłacenie do nierentownych linii lokalnych, dysponują wojewodowie.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Około 60% mniej surowca trafiło do nas do tej pory przez system kaucyjny, mówił na naszej antenie prezes ZGO w Łomży Bartosz Niebrzydowski. Prezes ZGO podkreśla jednak, że ta strata będzie jeszcze większa ze względu na to, że jesteśmy przed okresem letnim, kiedy to zwiększa się sprzedaż butelek plastikowych. Przewidujemy, że tak naprawdę docelowo około 90% butelek PET i puszek aluminiowych, które trafiały do tej pory do żółtego worka, będą oddawane do butelkomatów. To jest coś, czego się spodziewaliśmy, że w pierwszych miesiącach po wejściu tego systemu kaucyjnego te zainteresowanie nie będzie tak duże, ale z czasem, ze zwiększoną ilością butelkomatów i ze zwiększoną świadomością mieszkańców, docelowo te puszki i butelki aluminiowe będą właśnie trafiały do butelkomatu, a nie do żółtego worka. Prezes ZGO dodaje, że sprawdzają się również szacunki dotyczące poniesionych strat finansowych w związku z systemem kaucyjnym. Przypomnijmy, chodzi o kwotę 4 milionów złotych rocznie. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. Teraz zaśpiewa nam zespół Aerosmith. Crazy. Come here, baby.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Urząd Miasta Ostrołęki zaprasza mieszkańców do udziału w anonimowej ankiecie internetowej, która dotyczy trzech ważnych dla rozwoju miasta tematów. Pytania mają związek ze zbliżającą się aktualizacją strategii rozwoju Ostrołęki. Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katarzyna Ogniewska wyjaśnia, iż mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie w temacie transformacji energetycznej, bezpieczeństwa i odporności miasta na sytuacje kryzysowe oraz rozwoju nowoczesnych usług cyfrowych.
2: Opinie te oraz doświadczenia i pomysły są dla nas niezwykle cenne, ponieważ to właśnie mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakie działania mogą poprawić jakość życia w Ostrołęce. Celem ankiety jest właśnie poznanie opinii mieszkańców na temat najważniejszych potrzeb, wyzwań i oczekiwanych działań, które powinny być uwzględnione w planowaniu rozwoju miasta. Szczególnie istotne jest dla nas zebranie głosów dotyczących tego, w jaki sposób prowadzić zmiany energetyczne i gospodarcze tak, aby były one korzystne dla mieszkańców, wzmacniały bezpieczeństwo lokalnej społeczności oraz wspierały sprawiedliwą transformację Ostrołęki.
1: Odpowiedzi mieszkańców mają pomóc lepiej określić priorytety działań miasta.
2: Ankieta ta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień i wniosków. Składa się z 13 pytań, wypełnienie jej zajmuje kilka minut, a pozwala mieć realny wpływ na rozwój naszego miasta.
1: Ankietę można wypełnić.

0: ocenić na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta lub na profilach Ostrołęki w mediach społecznościowych. Niemal 150 tysięcy dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego oficjalnie rozpoczyna wakacje. W związku z tym w środę 24 czerwca przedstawiciele instytucji i służb czuwających nad bezpieczeństwem spotkali się, by przypomnieć o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski apelował nie tylko do uczniów, ale także do rodziców. Problemy zaczynają się od słów "nic się nie stanie", mówił wojewoda. Rozsądek nie psuje wakacji, rozsądek nie psuje wesołej, sympatycznej atmosfery. Zdrowy rozsądek pozwala na to, aby cało i zdrowo wrócić z wakacji. To, co jest dla mnie bardzo ważne i z takim apelem zwracam się do rodziców dzieci, którzy od najbliższego piątku rozpoczną wakacje. Sprawdzajmy, gdzie jedzie nasze dziecko, z kim jedzie na ten wypoczynek i kto będzie sprawował rzeczywistą opiekę podczas tego wyjazdu, podkreślał Jacek Brzozowski. Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku zgłoszonych zostało 543 formy wypoczynku. Organizują je fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły, a także podmioty komercyjne. W czasie wakacji kontrolę będzie pełnił m.in. sanepid, o czym mówiła Maria Siewką, podlaski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Białymstoku. W tym roku skontrolowano już 129 obiektów wypoczynku w zakresie bezpieczeństwa. Planujemy 295 kontroli, w tym 185 kontroli zakładów małej gastronomii, 88 kontroli automatów do lodów i 22 kontrole zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Kontrole skupiają się głównie na stanie sanitarno-higienicznym urządzeń, na których przygotowywana jest żywność, przekazała Maria Siewko. Nad bezpieczeństwem w czasie wakacji będą czuwali także podlascy policjanci, strażacy, podlaski kurator oświaty i Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego.
1: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
0: Ponad 240 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy zarekwirowali funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Łomży. Nielegalny towar wykryto w łomżyńskiej sortowni jednej z firm kurierskich podczas kontroli przeprowadzonej z użyciem skanera rentgenowskiego. Oficer prasowy podlaskiej KAS komisarz Maciej Czarnecki informuje, że funkcjonariusze zabezpieczyli dwie przesyłki z 242 jednorazowymi papierosami elektronicznymi bez polskich znaków.
2: Zatrzymane e-papierosy zawierające łącznie ponad 26 litrów tzw. liquidu nie spełniały również wymagań określonych w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W szczególności płyn z nikotyną przekraczał dozwoloną pojemność, na produktach nie było informacji o jego składzie, a opakowania nie zawierały obowiązkowych ostrzeżeń zdrowotnych w języku polskim. Nielegalny towar został zabezpieczony do wszczętego postępowania karnego skarbowego. Uszczuplenia podatku akcyzowego w tej sprawie to niemal 85 tysięcy złotych.
0: Postępowanie w tej sprawie prowadzi podlaski Urząd Celno-Skarbowy, a to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już po przerwie, a zaśpiewa nam teraz Natalia Nykiel. Error.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Prognozy pogody wskazują, że przed nami bardzo gorące dni. Łomżyńscy policjanci apelują, pamiętajmy, aby podczas upałów pod żadnym pozorem nie pozostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci, ale także zwierząt. Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży podkreśla, żeby nie zostawiać nikogo w zamkniętym aucie nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że załatwienie sprawy potrwa tylko chwilę.
2: Upał powoduje, że we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Wystarczy dosłownie kilkanaście minut, by przez brak rozwagi mieć na sumieniu czyjeś zdrowie, a nawet życie. Pamiętajmy, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawienie dziecka czy zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby.
1: Nie tylko funkcjonariusze mogą wybić szybę w podobnej sytuacji.
2: Podobnie mogą postąpić osoby postronne, które zauważą, że zamknięte w samochodzie dziecko czy zwierzę nie reaguje, a wezwane służby ratunkowe jeszcze nie dotarły na miejsce. W takim przypadku nie odpowiadamy za wybicie szyby w pojeździe, ponieważ w świetle prawa to działanie w stanie tak zwanej wyższej konieczności, ratujące zdrowie lub życie. Nie bądźmy obojętni, gdy ktoś bezmyślnie pozostawi w rozgrzanym samochodzie swoje dziecko lub zwierzę. Reagujmy o sytuacji, poinformujmy policję czy inne służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
1: Pamiętajmy również, że na każdym z nas ciąży obowiązek pomocy drugiemu człowiekowi. Kodeks karny przewiduje, że za nieudzielenie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia człowieka grozi kara nawet do 3 lat więzienia. Gdzie rodzice mogą szukać wsparcia w przypadku, gdy ich pociechy zaczną mieć problemy natury psychologicznej bądź wpadają w sidła uzależnień? W gminie Łomża działa kilka instytucji wsparcia, którego w takim wypadku oferują kompleksową pomoc. Jak mówiła w audycji Bezpieczna Gmina na antenie Radia Nadzieja dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Renata Szymańska, pierwszym miejscem, w którym dziecko z rozmaitymi problemami powinno otrzymać pomoc, jest szkoła.
3: Bądźmy uważni na te pierwsze sygnały, na to, co nas zaniepokoi, żeby już to wnosić do rozmowy, do relacji. Starajmy się emocjonalnie, relacyjnie być blisko naszych dzieci. W szkołach dzieci mogą uzyskać takie wsparcie od psychologa, od pedagoga. Czasami wielu wychowawców jest takich bardzo uważnych na tych swoich wychowanków w klasie i widzą, że ktoś zaczął się nagle spóźniać albo zaczyna odstawać od klasy, także coś się z tym dzieckiem dzieje, zaczynają się interesować, pytać. Myślę, że to jest takie bardzo ważne.
1: System wspierania potrzebujących dzieci nie jest jednak oparty wyłącznie na szkole.
3: Jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna i w gminie Łomża ta poradnia jest na ulicy Szosa Zambrowska. Tam można pójść też uzyskać wsparcie. Jest ośrodek pomocy społecznej, jest interdyscyplinarny zespół w gminie, jest ośrodek opieki środowiskowej psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. To jest właśnie ten ośrodek prowadzony przez WOPIT-u i my pracujemy w Sławcu, więc zapraszamy, tak zawsze. Może przyjechać rodzic z dzieckiem, może przyjechać sam rodzic, uzyskać pomoc.
1: Według najnowszych badań kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce jest coraz gorsza. Dla przykładu raport Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce Perspektywa Rodzica wskazuje, że w ciągu ostatniego roku aż 57,7% dzieci w Polsce zmagało się z problemami emocjonalnymi i obniżonym samopoczuciem.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Powiat łomżyński stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ponad 140 tysięcy złotych ma zostać rozdysponowane na realizację przez nie zadań publicznych. Organizacje trzeciego sektora mogły składać oferty w 2 otwartych konkursach. Jak mówił na naszej antenie starosta Lech Szabłowski, drugi z naborów zakończył się 12 czerwca.
4: W budżecie tegorocznym przeznaczyliśmy ponad 140 tysięcy złotych na wsparcie dla organizacji pozarządowych. W pierwszym naborze, w pierwszym konkursie udało się wesprzeć 9 pomysłów, 9 przedsięwzięć i mamy oszczędności. Około 60 tysięcy złotych pozostało jeszcze środków niewykorzystanych. Stąd też decyzja zarządu powiatu o tym, żeby ten konkurs ogłosić po raz drugi. Mamy 5 ofert złożonych, one są jeszcze w ocenie. Mam nadzieję, że wszystkie spełniły wymogi formalne i 5 organizacji pozarządowych będziemy mogli jeszcze w tym roku wesprzeć.
1: Chcemy wspierać ludzi i organizacje, którą chcą aktywnie działać na rzecz mieszkańców powiatu, zapewnił starosta Łomżyński.
4: ważne, bo trzeba ludzi aktywnych wspierać, wspomagać, bo przecież oni pracują na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz poprawy życia, może często społecznego, ale nie tylko społecznego, naszych mieszkańców. Stąd też chwała tym, którzy są aktywni, tym, którzy również zgłaszają się do nas po to wsparcie finansowe.
1: Organizacje mogły składać oferty między innymi na zadania wzmacniające tradycję i tożsamość narodową, organizację wydarzeń kulturalnych czy sportowych, promocję turystyki albo działania wspierające zdrowy tryb życia.
0: To były Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Po reklamie.
5: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
6: Tak, tak, to jest Radio Nadzieja, to jest Weekend z Radiem Nadzieja. Zapraszam Państwa na poranną kawę w sobotę 27 czerwca 2026 roku. To już 178 dzień tego roku, a do końca pozostało 187 dni. Imieniny obchodzi dziś Bożydar, Joanna, Maryla, Samson, Teresa, Władysław i Władysława. Dzisiaj obchodzimy również Światowy Dzień Rybołówstwa. Słońce wstało już dawno temu, o godzinie 4:07. Zajdzie o godzinie 21:03 i w związku z tym dzisiejszy dzień będzie trwał aż 16 godzin i 56 minut. Będzie już niestety krótszy od najdłuższego dnia roku o całe 2 minuty. Będzie jednak dłuższy od najkrótszego dnia w roku aż o 9 godzin i 24 minuty. Do końca astronomicznego lata pozostało 87 dni do początku jesieni, a dzisiejszy cytat dnia to: twoje przekonania są twoimi oknami na świat. Oczyść je co jakiś czas, inaczej światło nie dostanie się do środka. A na naszym radiowym zegarze już 8 minut po godzinie 9, a ja dla Państwa na pobudkę mam hit Roya Orbisona, Pretty Woman, z dedykacją dla słuchaczy Radia Nadzieja.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Pijecie właśnie pierwszą poranną kawę i czujecie, że was nie stawia na nogi? Spokojnie, to nie wina ziaren, tylko biologii. Naukowcy udowodnili, że zaraz po przebudzeniu nasz organizm produkuje mnóstwo kortyzolu, hormonu stresu, który naturalnie nas budzi. Jeśli wypijemy kawę przed godziną 9, kofeina blokuje działanie kortyzolu. Efekt? Organizm staje się leniwy, a kawa przestaje działać. Idealny czas na pierwsze espresso to dopiero 10 rano. Więc może warto zostawić kubki na później, a teraz niech budzi nas dobra muzyka z Radiem Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze już prawie 13 minut po godzinie 9. Ja mam dla Państwa utwór Jess Glyn, I'll Be There. A tuż po tej piosence zapraszam na Salon Dziennikarski.

0: Proszę Państwa, to był naprawdę niezwykły tydzień. Być może jeden z tych tygodni, który zdecyduje o wyniku wyborów w październiku 2027 roku. No i oczywiście mamy falę upałów, ale my nie zważamy, nie wypoczywamy, tylko komentujemy. Dziś wyśmienite grono komentatorskie. Dziękuję Wam za przyjęcie zaproszenia. Dorota Kania, publicystka, komentatorka. Dzień dobry, Doroto.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Marzena Nykiel z nami, również tygodnik sieci Portal w Polityce.pl.
2: Dzień dobry.
0: Dariusz Matuszak, Telewizja w Polsce 24. A na łączach Piotr Semka z tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze, witaj serdecznie. Piotr był tydzień temu na wojażach, także z góry odpowiadam. To nie był brak zaproszenia z naszej strony, ale decyzja Piotra.
3: No, byłem w górach rzeczywiście i oddychałem trochę zielenią, więc wybaczcie mi ten...
0: Cieszymy się, Piotrze, że wypocząłeś. Idziemy do przodu, bo naprawdę dużo się dzieje. Doktor Emil Jędrzejewski, chirurg, były ordynator w Szpitalu Południowym, zabrał głos i był to wywiad w Kanale Zero, który naprawdę wstrząsnął Polską. Oto fragment tej wypowiedzi pana doktora.
4: Tam giną ludzie. Się uczy. I to jest sedno całego zamieszania. Szczerze, tam te pieniądze się przelewają w różny sposób. To jest pani sekretarka, która zarabia najniższą krajową, nagle przyjeżdża stryjenka i zarabia 3 średnie krajowe z dnia na dzień. Tam to się przelewa w różny sposób, tak?
5: Pan przed chwilą powiedział pan coś bardzo, bardzo mocnego.
0: Była też opowieść o tym, doktor Emil Jędrzejewski mówił też o tym, że robione są badania tomograficzne, tomograf w stosunku do osób, które zmarły, że fałszowana jest dokumentacja. Prokuratura potwierdza, że toczy się takie śledztwo. Ma dotyczyć mniej więcej 20 kart zgonów. Naczelna Izba Lekarska również informuje, że napływają informacje od lekarzy o nieprawidłowościach. Jak oceniacie rozwój tej wielkiej afery, która jest chyba najgłośniejszą aferą od początków rządów Donalda Tuska, która, mamy takie informacje, do każdego z nas docierają, naprawdę zeszła pod strzechy, jest naprawdę szeroko omawiana przez Polaków.
1: Ta sytuacja jest nie tylko w Szpitalu Południowym. Ja nie wiem, czy w takim natężeniu, ale w innych szpitalach również są nieprawidłowości, również są patologie. To niestety wynika z tego i to jest, nie wiem, pomysł dla rządzących, dla przyszłych rządzących również, żeby coś z tym zrobić, że nie może być tak, że nominantami w szpitalach są partyjni ludzie, tak? Bo tam, gdzie rządzą, gdzie są samorządy, to natychmiast się pojawiają swoi ludzie. Tak?
0: Ale tutaj, Doroto, było coś więcej, bo Dawid Kacprzyk, to jest człowiek, który...
1: Radny Ursusa z Koalicji Obywatelskiej.
0: Szef młodzieżówki Platformy Krajowej, nie jakiejś regionalnej, miejskiej. Ta nowa generacja, którą za pomocą jego zbudowano, ona miała odsunąć młodych demokratów i on był w kontakcie z Rafałem Trzaskowskim, on był w kontakcie z zastępcą prezydenta Warszawy.
1: Dlatego właśnie, Jacku, o tym mówię, że tam, gdzie mamy partyjne nominacje, to okazuje się, że lekarz, który ma... Ja byłam w szoku, jak ja przeczytałam, że odbył właściwie zdalnie studia medyczne. Naprawdę, proszę
2: państwa.
1: I to
2: nie na Akademii Medycznej wcale,
1: i to
2: tylko na prywatnej uczelni.
1: Tylko na prywatnej uczelni. I to jest z jednej strony tak, to było otwarcie, żeby poszerzyć możliwość dostępu do zawodu lekarza, prawda? Są prywatne uczelnie, na przykład w Toruniu, prawda? Na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Tam jest Wydział Lekarski, ale tam jest i Centrum Symulacji Komputerowej i są warsztaty. A tutaj nic.
0: Znaczy, gdybyśmy taką aferę postanowili wymyślić, to byśmy nie wymyślili, bo nie dość, że młody, bezczelny, kradł, bo to wiadomo, to jeszcze salonik VIP i jeszcze zaniedbania, które mogły skutkować śmiercią.
2: Znaczy tak, po pierwsze, ten człowiek wpadł dlatego, że wpisał swoje zarobki do oświadczenia majątkowego. To oświadczenie zostało złożone 2 miesiące po czasie.
0: Jako radny.
2: Zrobił to w czerwcu, choć powinien zrobić to w kwietniu i już samo to niezłożenie powinno sprawić, żeby go wyrzucić ze struktur. To się nie stało. Złamał prawo w tym aspekcie. Druga rzecz. Okazuje się, że z tego milion, dowiadujemy się, że 1 600 000 zarobił. On nagle w popłochu koryguje jakieś faktury i to
0: ale chyba,
2: w kolejnym roku
0: bo później wyszedł ten mecenas Dubois, no który tak, go reprezentuje i chyba on uznał mecenas, że to był błąd ta korekta, bo ona była przyznaniem się.
2: Nie, no Dubois twierdzi, że to nie było żadne przyznanie, tylko że taką wybrał linię, ale w ogóle sama sytuacja. Mecenas Dubois przychodzi w prime time do telewizji publicznej jako pełnomocnik, obrońca człowieka, który powinien być osobą podejrzaną w tej chwili, bo już wiemy, jak wielkie na sobie ma...
0: No właśnie, Marzenko, przepraszam, że ci przerwę, posłuchajmy fragment
2: nic
0: wypowiedzi.
2: Nic dzisiaj nie powiem do końca.
0: Proszę, proszę.
2: Nie. I mecenas Dubois, który jednocześnie zarobił w ratuszu ponad 3 miliony złotych, ponieważ ratusz reprezentował w innych sprawach.
0: Niesamowite.
2: Jest dzisiaj pełnomocnikiem tego człowieka, który powinien być podejrzany. A on przychodzi do telewizji polskiej i wyrokuje, że to jest człowiek niewinny, że odpowiedzialny i winny jest sygnalista. On już feruje wyroki.
1: Ale przepraszam, jeżeli chodzi o sygnalistę, Marzenko, co się stało, proszę państwa? Został wyrzucony sygnalista w innej sprawie z ratusza. Wczoraj
0: tak, zarząd dróg miejskich. Trzaskowski dał mu glejt, że jesteś bezpieczny, bo jesteś sygnalistą.
1: A wczoraj jest wyrzucony. Wczoraj jest wyrzucony, znaczy wczoraj się okazało, że
0: ale
1: jest wyrzucony
0: ja myślę,
1: kanał zero.
0: Ja myślę, że cała ta sprawa tego Dawida i tego sygnalisty zarządu dróg miejskich pokazuje, że Trzaskowski nie ma żadnej władzy w Warszawie. On jest tylko figurą, która chodzi, otwiera zwężone ulice. On tyle może, ale... a wszystkim innym rządzi Kierwiński. I on po prostu, Trzaskowski, teraz on powinien odejść, bo wyszło na jaw, że on nie jest prezydentem
1: ale
0: Warszawy.
1: Kierwiński też powinien odejść. Moim zdaniem ta afera naprawdę bardzo mocno uderzy.
0: Nie, Trzaskowski no, powinien odejść.
1: No, przede wszystkim Tusk, tak?
2: Znaczy tylko jedną rzecz pozwólcie, że dodam. Zobaczcie, bo wychodzi tak, że w Szpitalu Południowym zarobił jakieś ogromne pieniądze. Teraz okazuje się, że w Szpitalu Brudnowskim również.

0: organizacji, który chciałby tyle pracować. Nie, to jest wtyczka, która po prostu jest wkładana na różne odcinki, tylko i wyłącznie prawdopodobnie po to, żeby był przez niego przepływ partyjny do wyciągania usług lub może innych świadczeń,
1: no,
0: lub może
1: przepuszczania pieniędzy. Ten szpital południowy to jest współczesny sklep za żółtymi firankami. Dobro rzadkie, trudno dostępne. Kiedyś to była kawa, czekolada,
2: konsumy tak zwane milicyjne,
1: alkohol, a teraz to są usługi medyczne. To jest sklep za żółtymi firankami. Przepraszam, Darek Matuszek.
3: No, coś w tym jest takie. Nyrfyr, Koalicja Obywatelska.
1: Nyrfyr, noje nomenklaturę.
3: Tak. System jest, jaki jest. I oczywiście on może kusić do zachowań, do wykorzystywania, do nadużywania go. Tak? Niespecjalnie wierzę w to, żeby dało się w takiej strukturze państwa, jaką mamy, odpartyjnić spółki czy szpitale. No, wchodzi władza i wprowadza swoich ludzi. Bo te zarobki, oczywiście one są patologią, ale to jest jakaś tam prawdopodobnie wycinek tylko całości. Najgorszą jednak sprawą jest, że niezależnie od tego, jakie są przepisy, jaki jest system i tak dalej, mamy do czynienia ze zdegenerowaną formacją. Bo nawet w ramach tej samego układu, tego samego systemu nikt nie zmuszał, żeby do tego, żeby otwierać specjalną ścieżkę, specjalną klinikę prywatną dla działaczy partyjnych. No nikt nie zmuszał nikogo też do tego, żeby wstawiać tam koordynatora 28-letniego, który zajmował się koordynowaniem tego, żeby właśnie towarzysze partyjni mieli łatwy wlot na badania, żeby się nie mieszali z tym pospólstwem, nie czekali tam, nieprzyjemnie jest na tych SOR-ach, a po co, zbudujemy im tam siedzieć, to śmierdzi, tu ktoś krzyczy, tam ktoś może krew się leje, nie wiadomo.
1: No i ludzie narzekają na władzę.
3: Ludzie narzekają, bo 7 godzina zleciała, a nikt się nawet
1: nie zainteresował. To są, proszę Państwa, traumatyczne doświadczenia te SOR-y.
2: Ktoś to był na SOR-ze, to wie, co się dzieje,
3: i
2: prawda?
3: W związku z tym zrobimy im salonik. Potem wyjdą i powiedzą, formalnie nie było żadnego saloniku. No nie, no oczywiście, że nie było. Nie było drzwi, na których była jeszcze tabliczka tylko dla wybranych, prawda?
1: Piotrze, twoja ocena tej sprawy. Pojawił się sygnalista, postawił bardzo poważne zarzuty i widzimy też bardzo ostry atak władzy i mediów władzy, żeby zdyskredytować pana doktora Emila Jędrzejewskiego.
4: No, to określenie, którego użyłeś, notabene dokładnie po niemiecku, to jest die neue Nomenklatur, nie nomenklaturę. Ale mniejsza z tym, to jest przykład, pan Kasprzyk był wzorcem i zapewne idolem części młodych wilków z Platformy, bo jego ścieżka kariery pokazywała, wykażesz się przy kampanii, domyślam się, że to była kampania Rafała Trzaskowskiego, potem będziesz miał w krótkim czasie nominację dyrektorską, będzie cię wstać na samochód Porsche i będziesz miał, jak donoszą media, 1,6 miliona majątku. I właśnie tacy ludzie są wzorem dla rozmaitych aspirantów, którzy stają na paluszkach, mają 24-25 lat, ponieważ oni pokazują ścieżkę kariery, którą można zrobić w Platformie. A ścieżki kariery robi się tam, gdzie jest rozdział dóbr rzadkich przy pomocy całkowicie uznaniowych kryteriów. I wszystko wskazuje na to, że pan Kierwiński, takich panów Dawidków w Warszawie, w rozmaitych lukratywnych miejscach podległych samorządowi, ma bardzo dużo. Druga sprawa. W tej sprawie od początku sygnalista jest na celowniku. Premier Donald Tusk wydaje tweeta, w którym, nie znając sprawy, przecież to nie on rozmawiał z panem Jędrzejewskim, wypowiada, że te oskarżenia są wątpliwe. Co więcej, najbardziej szczerze...
1: Premier Tusk, którym w kampanii prezydenckiej wyciągnął patostreamera Murańskiego, tak? Czyli postać naprawdę.
2: A w kampanii, a

0: kampanii do parlamentu obiecywał przecież poprawę służby zdrowia,
1: nie,
0: prawda?
1: No, nie obiecywali, zniesiemy limity, ale Piotrze, przepraszam, to była tylko taka wstawka.
2: Druga sprawa. Jędrzejewski, doktor Jędrzejewski przychodzi do prokuratury, załatwia sprawy przy stoliku z recepcjonistą. Proszę się znaleźć ten fragment i wsłuchać stopień agresji dziennikarzy.
1: Tak.
2: To były pytania zadawane jak wobec przestępcy. Jakie ma pan dowody? Dlaczego pan stawia takie ostre dowody? Co może pan udowodnić? Jędrzejewski, zdając sobie sprawę, że każde słowo może być wykorzystane przeciwko niemu, ignoruje te pytania, ale to wyglądało to, jakby dziennikarze dopadli jakiegoś ciężkiego przestępcę. I tym, jaką mamy sekwencję wydarzeń? Doktor Jędrzejewski wzywany jest na prokuraturę, a Dawid Kasprzyk nie jest wzywany.
1: Właśnie, Piotrze, tutaj chciałem zaproponować wypowiedź.
2: A kto jest bezpieczny?
1: Rzecznik prokuratury, który został zapytany o to, czy przesłuchano Dawida Kacprzyka, czy wiedzą, gdzie jest. I proszę Państwa, ten fragment wypowiedzi, ten element tej afery mną naprawdę wstrząsnął, bo to jest pokazanie, jak działa tu państwo Platformy.
3: Na tym etapie nie planujemy czynności z tym świadkiem. Gromadzimy materiał dowodowy. Na tym etapie żadne dowody nie uzasadniają wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Dowody są w dalszym ciągu gromadzone i analizowane. Jest, tak jak już mówiłem wczoraj i przedwczoraj, bardzo duży szum informacyjny w tej sprawie. Chcę podkreślić, że już sam fakt dzisiejszego przesłuchania wskazuje, że zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna, a zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze.
1: No proszę Państwa, ten człowiek...
2: Słówko, jeżeli można.
1: Ale Piotrze, tylko, oczywiście, tylko jeszcze ja dodam z kolei, że...
2: To charakterystyczne jest te słowa, że o wiele łatwiej mówić w studiu, gdzie jest inna atmosfera niż w prokuraturze. Rzecznik prokuratury tym samym ujawnił, że w prokuraturze przesłuchiwanie odbywało się pan doktora Jędrzejewskiego w takiej atmosferze, w której on był po prostu traktowany jako zagrożenie państwa.
1: Ale też powiedzmy, że słuchajcie, ten człowiek przyznał się tym zwrotem do tego, że przynajmniej oszukiwał na dyżurach. No ten zwrot skorygował faktury, czyli sam uznał, że popełnił błędy prawdopodobnie świadomie. I prokuratura nie ma intencji, żeby wezwać, a nawet wejść za pomocą policji czy CBS-u, bo przecież ten człowiek ma telefon komórkowy, komunikator, jakieś dokumenty, pozwolono mu zniknąć, dano mu czas na mataczenie, dano mu czas na przygotowanie jakiejś wersji korzystnej dla niego wydarzeń. Gdyby to dotyczyło przeciwnika politycznego władzy, to on by o 6 rano był skuty, przecież obłożony jak małpa w cyrku.
4: Prokurator mówi, że na tym etapie nieprzewidywane jest przesłuchanie pana Dawida, no bo nie ma jeszcze dyspozycji, tak? W którą stronę rozwijamy aferę.
0: Dokładnie
4: czy
0: tak.
4: Uzamiatamy pod dywan, czy też ścinamy parę łbów na pokaz, zrzucamy z sań i robimy z kogoś ofiarę. Ja jeszcze powiem tylko tak, mecenas Giertych w sposób charakterystyczny dla siebie i taki wyjątkowy wynalazł w ogóle nową metodę insynuowania, obrażania ludzi, imputowania ich różnych rzeczy. Otóż on pisze o tym sygnaliście, doktorze Emilu, jako przestępcy, ale specjalnie przekręca nazwisko, żeby to nie było procesowe po prostu i wtedy może się wybronić. To jest mniej więcej tak, jak ja bym mówił, no mecenas Pierdych jest wyjątkowo nikczemną osobą i prędzej czy później będzie siedzieć. No i oczywiście za co mnie tu ścigać? Kto jest obrażany?
1: Jest takie pytanie, dlaczego oni nikogo nie ścieli? Dlaczego nie ścieli ministra zdrowia, przynajmniej na razie, ministra zdrowia, no, Trzaskowskiego, bo można go zmusić do dymisji, Kierwińskiego. Widać było, że chcą dojechać do wakacji w nadziei, że coś innego się pojawi.
0: Moim zdaniem jest za dużo pożarów, ale ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przecież ta sprawa nie wybuchła teraz, ponieważ dr Jędrzejewski zawiadamiał Trzaskowskiego, zawiadamiał Kierwińskiego. Te pisma krążyły.
1: Trzaskowski powiedział, że nie było podpisu na doniesieniu.
0: Nikt się z nim nie spotkał. To nie było tak, że on sobie poszedł do kanału Zero i sobie wymyślił, że teraz będzie, akurat teraz będzie mówił. Nie, ta sprawa dojrzewała przez dłuższy czas. Dlaczego ta sprawa nie zniknie? Dlatego, że dotyczy wszystkich Polaków. Służba zdrowia to jest taki element, z której każdy z nas
1: korzysta. Ale też, Doroto, coś więcej. Tak jak afera Rywina była takim zrzuceniem kurtyny i Polacy zobaczyli kulisy, to teraz wydarzyło się coś podobnego. Platforma jest czapą polityczną nad setkami, tysiącami sitw różnych, biznesowych, samorządowych,
0: ale zobaczcie, co się dzieje.
1: Zawodowych. I ta czapa to jest główna funkcja Platformy. Mówić tym wszystkim sitwom, jesteście bezpieczni. To jest główny program
0: Platformy. Ja tylko wymienię trzy sprawy. Od początku roku. Najpierw zaczęło się od gwałtu na policjantce. Później była afera w Kłodzku. Afera pedofilska, zoofilska. Później był Lenz, służba zdrowia, czyli usuwanie wzrośniętego paznokcia poza kolejnością synowi. I teraz mamy już kolejną aferę związaną z służbą zdrowia. I jeszcze tylko jedno. Ja, proszę państwa, drodzy państwo, jestem naprawdę zdumiona, że Platforma nic się nie nauczyła po aferze podsłuchowej. Dokładnie 10 lat temu, prawda? Przepraszam, wtedy było, jak co media sprzyjające władzy mówiły, prywatne podsłuchiwanie rozmów, tak? I teraz mamy kalkę. To samo robią media sprzyjające tej władzy.
1: Ale zauważcie, że media sprzyjające władzy, bo one normalnie by zignorowały tę sprawę, tak jak, nie wiem, pedofilię w Kłodzku faktycznie zignorowały.
0: Tu jednak
1: weszły w tę sprawę, próbują wejść, przejąć kontrolę i przekierować w kierunku podważania wiarygodności świadka, ale no nawet Gazeta Wyborcza potwierdziła, że był salonik VIP.
0: No, ale atak na sygnalistę, Czuchnowski jeszcze przed tym, prawda, był atak na sygnalistę, tylko dokończę, że dlaczego akurat ta sprawa cały czas jest, tak? A Platforma coś musi z tym zrobić, za dużo ma konfliktów otwartych.
1: To jeszcze dorzucę wam Rafała Trzaskowskiego, proszę państwa, bo to było naprawdę niezłe kino, Rada Warszawy. Wystąpiła też pani wiceprezydent Warszawy, która czytała regulaminy, proszę państwa, czytała regulaminy, żeby tylko zagadać sprawę. A Rafał Trzaskowski zabrzmiał naprawdę bezradnie i naprawdę dziękujmy Maryi, że nas ocaliła od takiej prezydentury, bo z Polski nie byłoby co zbierać.
0: Tak, dokładnie.
5: Według dotychczasowych ustaleń, drodzy państwo, nie było też żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Ale jak państwa informowałem od samego początku, wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk. Z dotychczasowych informacji wynika, że chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Był to najprawdopodobniej samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami i właśnie dlatego ten wątek jest badany w audycie i będzie też, drodzy państwo, badany przez prokuraturę.
1: No gdyby to był jakiś pan Stasiek, to może byśmy uwierzyli, że samodzielnie sobie sprywatyzował kawałek szpitala, ale to był szef młodzieżówki Platformy na całą Polskę, pupil tej władzy.
6: I Platforma doskonale z tego korzystała. Dlaczego tej sprawie chce się ukręcić łeb? Ano dlatego, że gdyby prokuratura tam weszła, gdyby weszli śledczy, zaczęli zabezpieczać te dowody, no to musiałyby wypłynąć informacje, kto tam się leczył, kto korzystał, czyje rodziny z tego korzystały i w jakich sprawach się tam stawiali. Kacprzyk przecież sam się nie przyszedł. Został włożony jak wtyczka, przez którą się ciągnie usługi. To jest jedna rzecz.
1: Bo tam były też sprawy i kasę, bo na przykład wnioski na KPO w normalnie 20 tysięcy złotych, a Szpital Południowy zapłacił 750 tysięcy. Także to jest też wypływ kasy. I zawsze jest to pytanie, czy ludzie, którzy dostają takie dobra, Czy to jest tylko na nich, czy to jest także na przykład na partię, na nielegalną kampanię wyborczą?
6: Czy, tak, czyje pieniądze zwrócił Kasprzyk? On sobie trzymał te pół miliona na koncie?
1: Może
6: to były jakieś pieniądze
1: pana
6: w obrocie? Może się dzielił tym dochodem, który miał i z kim się dzielił? Kto z tego czerpał korzyści? Dlaczego go stać na mecenasa Dibua? I dlaczego parasol ochronny, taka kancelaria nad nim roztacza bezpośrednio ten adwokat? Ale najbardziej niepokojące to, co się dzieje, jest reakcja państwa. Premier i wszyscy jego ministrowie, którzy już teraz wyrokują, że sygnalista jest niewiarygodny, boję się o życie tego człowieka, bo to wygląda na jakieś działanie struktur mafijnych wręcz. Ten człowiek jest zaszczuty, oczekuje się od niego dowodów. Dowody ma dostarczyć prokuratura, on sygnalizuje. To jemu chciano, od razu wezwano go bez żadnego trybu, natychmiast miał się stawić do prokuratury. Kiedy powiedział, że nie będzie zeznawał bez obecności swojego mecenasa, to i tak prokurator powtarzał pytania kilkadziesiąt
1: pytań. Ale bardzo dużo się potwierdziło, no jest śledztwo.
6: Chciano mu zabrać komórkę natychmiast, ale, żeby zobaczyć, co on w niej ma.
1: Ale wcześniej, przed sygnalizacją, toczy się śledztwo, to jakby niezwiązane jest z tą aferą bezpośrednio w sprawie fałszowania aktu zgonu w szpitalu południowym.
0: 20
1: więc to nie,
0: kart.
1: Teraz tak? Piotr Semka, ale to nie jest tak, że tam nie ma nic i są przecież te liczne sygnały, że środowisko lekarskie wiedziało, że tam jest bagno. Ale Piotr, ja do ciebie takie pytanie na początek, bo też pojawiła się inicjatywa referendum w Warszawie. Ja się trochę obawiam, że to się nie uda i że to da władzy, nieudane referendum da władzy oddech. Co ty o tym sądzisz?
2: No, naturalną reakcją każdego, kto widzi, co się dzieje, jest pomysł referendum, więc trudno to krytykować. Natomiast ja zawsze studzę nastroje, mówiąc, że w Krakowie przyczyniła się do dowołania prezydenta Miszalskiego fenomen krakowski, to znaczy podział w środowisku lewicowo-liberalnym, w którym pojawił się wyraźny gracz Łukasz Gibała, który włożył bardzo poważne pieniądze w akcję referendalną i trochę dzięki niemu pojechała ta akcja. Ale ja wrócę do jeszcze jednego wątku. Ja wiem, że każda stacja nie lubi, jak się mówi o innym medialnym podmiocie, ale oto jestem na stronie Krzysztofa Stanowskiego, autora rozmowy z doktorem Jędrzejewiczem.
0: Jędrzejewskim.
2: I pisze tu tak. W KSeF pojawiła się faktura nad ponad 4 miliony złotych łącząca nas ze Sławomirem Mencenem, oznaczona jako zapłacona. Zadzwoniliśmy do tego człowieka, on nie zgodził się wycofać tej faktury i powiedział, że jest zapłacona. Co tu się dzieje? To jest przykład, że być może przygotowywana była operacja po to, aby ujawnić tą fakturę i powiązać Kanał Zero z jedną z partii opozycyjnych, aby wykazać rzekomą użytkowość całej tej operacji. I to jest element, który pokazuje bardzo dobrze, jak w Polsce ład medialny jest ciągle kruchy. Kampania Gazety Wyborczej, która wręcz obraża Stanowskiego, nazywając go patostwinerem, pokazuje, jak bardzo sprzęgnięte są środowisko Platformy i Gazety Wyborczej. I jeszcze jedna rzecz. Kiedyś Gazeta Wyborcza, gdy atakowany był Adam Michnik, używała podłego argumentu. Ci, którzy atakują Michnika, po prostu są zakompleksieni, bo zazdroszczą Michnikowi jego intelektu. Teraz odwróciłbym tą wypowiedź. Ataki Gazety Wyborczej na Kanał Zero to przykład, jak bardzo Gazeta Wyborcza boi się pojawienia się pluralizmu, którego elementem jest Kanał Zero.
1: I również
2: jeszcze ostatnia rzecz. Pamiętajcie, że Donald Tusk zawsze przypomina jeźdźca, które gonią wilki. W odpowiednim momencie bez problemu zrzuca współtowarzyszy na pożarcie. Pytanie tylko, czy w tym wypadku jego osłabiona pozycja nie stworzy klinczu. On by już nawet był gotowy poświęcić czy to Trzaskowskiego, czy Kierwińskiego, ale już jest na tyle osłabiony, że nie wiadomo, czy jest w stanie na taki ruch.
1: Myślę, że poświęci minister zdrowia, ale tu będzie miał problem, kogo znaleźć, bo kto by chciał przyjść na takie bagno do tego bez pieniędzy.
4: Ja mam taki wniosek. Powinniście przejrzeć wszystkie dokumenty księgowe Mówię zupełnie serio.
1: Mamy dobre służby księgowe, nie, proszę państwa.
4: Rozumiem, rozumiem.
1: Idziemy dalej, słuchajcie.
4: Mogę jeszcze coś powiedzieć? Jest w trudnej sytuacji Tusk w tym sensie, że tak. Trzaskowskiego nie bardzo może poświęcić, bo straci drugie miasto. Kraków zadyma i teraz w Warszawie zadyma, dwa największe miasta w Polsce, bez Hołowie, bez Królewie. Ministra Kierwińskiego miesiąc temu bronił, używając wzniosłych, patetycznych i żałosnych w gruncie rzeczy słów o tym, jak to wrócił z Brukseli, poświęcił się dla ojczyzny. Ma człowieka karbowego, który trzyma za twarz całe te struktury i być może taki stan zawieszenia i prokuratura, i dlatego też prokuratura czeka. No nie wie, w którym, czy zwinąć sprawę, czy rozwijać.
1: Słuchajcie, musimy iść dalej, bo wydarzyło się bardzo wiele także w relacjach polsko-ukraińskich. No i wydarzenie sprzed paru dni, ale jeszcze w salonie dziennikarskim nie odnotowaliśmy. Wołodymyr Zełenski, zobaczmy te zdjęcia, odesłał order Orła Białego. Nie czekał na odebranie, zapakował jakaś tam firma kurierska i poszło na Wiejską do kancelarii prezydenta w Warszawie.
7: Wierzyliśmy, że order Orła Białego, przyznany w 2023 roku, był przeznaczony dla narodu ukraińskiego i naszej armii. Tak właśnie powiedziano w tamtym czasie. Dziś odesłałem order prezydentowi Polski. Wierzę, że przyszłość potwierdzi szacunek, na jaki zasługują Ukraińcy. Chwała Ukrainie.
1: Jeszcze wypowiedź, proszę państwa, prezydenta Zełenskiego, który tak tłumaczy nadanie nazwy bohaterów UPA ważnej jednostce ukraińskiej armii.
8: I kiedy oni wybierają dla siebie nazwę,
7: to oni ją wybierają. Setki razy podpisywałem takie dekrety podczas wojny. Ani razu nie nadawałem naszym żołnierzom własnej nazwy. Nie mówiłem, co mi się podoba, a co nie.
9: To była inicjatywa jednostki?
7: Tak, ale popieram to. Nie zdejmuję teraz z nikogo odpowiedzialności. Nie, robię to i uważam, że to jest słuszne. Ani razu nie...
1: Tak mówił Wołodymyr Zełenski, czyli broni tej decyzji, żadnej tutaj skruchy. W tle oczywiście konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Zabawne przedsięwzięcie, bo goście z całego świata podpisują umowy, żadnej umowy z Polską, a jest tam z kilkoma krajami.
4: To jest bez znaczenia, to cała konferencja.
1: Też tak
6: myślę.
4: I nie rozumiem też tej gorączki takiej, to będzie jak KO. Jest jedna podstawowa historia. Ja będę pisał teraz o tym, nie wiem, jutro, pojutrze powinny się ukazać dwa teksty też między innymi na ten temat. Żeby była odbudowa Ukrainy, to najpierw musi być układ z Rosją. Po prostu. I to jest warunek jakby niezbędny, czyli jakaś forma pokoju, jakaś forma, nie wiem, zawieszenia tej wojny.
1: Nie musi być formalna. Może się po prostu, mogą się skończyć walki i front jest gdzie
4: Jacku,
1: jest.
4: Ale to, tak może być. Może tak, no to jakby to może, to musi być jeszcze zmuszać firmy do tego, żeby inwestować na terenie, na którym może mogą się...
0: Polska miała odbudować Donbas, prawda? Takie były ustalenia sprzed kilku lat. I co się z tym stało? Będzie odbudowywać? Nie wiadomo, prawda?
4: Ale nikt nie będzie...
1: Pytanie brzmi tak, bo to Ryszard Czarnecki przywołał niedawno wypowiedź ukraińskiego polityka, który powiedział, tenże ukraiński polityk, że Ukraina stoczy z Polską batalię, bitwę o przywództwo w regionie i Ukraina tę batalię wygra. I ja myślę, że musimy też widzieć

0: W Iraku. Irak też miał być odbudowywany. Nawet premier, były premier Belka był szefem jakiegoś tam regionu, okręgu, który miał koordynować odbudowę. Nic z tego nie było, bo była wojna. Więc najpierw musi się zakończyć to wojna. Jak się zakończy wojna, to będą robić interesy z ruskimi. A Zełenski dlaczego przegra? Dlatego, że zostanie sam. Bo Merz odleci z tej władzy, Macron straci władzę i jeżeli dojdzie do władzy AfD, Zjednoczenie Narodowe, Starmer już jest na aucie, no to nie będzie miał...
1: Ale naród toczący wojnę, tak jak Ukraina i przywódcy tego narodu, czyli prezydent Zełenski, oni żyją w takim złudzeniu, że znaczą więcej niż naprawdę znaczą. Jak wojna się skończy, to nie będzie tak, że Biały Dom odbiera telefon albo Paryż odbiera telefon. Jesteś zredukowany do tego, co masz, czyli ludność i gospodarka. Przede wszystkim
2: ale
1: siła twojej gospodarki.
2: Ale z drugiej strony mamy jeszcze podejście Madziara. Przecież Węgry też nie sprzyjają Ukraińcom, prawda?
1: Nie, on udaje. Także, Madziar udaje. Madziar wszystko klepnie. To już nie ma podmiotowych Węgier. To jest piesek zachodu.
2: Ale ja mówię też o samych obywatelach globalistów. Węgrzy mają ten konflikt już od dłuższego czasu, prawda? Także, ale tutaj kwestie mamy z jednej strony Węgry, z drugiej strony mamy Niemcy, o których też nie możemy zapominać, jeżeli chodzi o przywódcę regionu, a Niemcom nie zależy na silnej Polsce. Więc będą naturalnie wzmacniać Ukrainę. Tutaj mogą być jeszcze różne rozdania.
0: Natomiast... Nikt nie będzie wzmacniał Ukrainę. Okradną ją. Przejmą ich ziemię, przejmą kopalnie, przejmą przemysł za kredyty, które...
1: Słuchajcie, może pokażemy też notowania prezydenta, proszę państwa, to ilustracyjnie pokażmy, notowania prezydenta Karola Nawrockiego, które naprawdę poszły do góry. To jest kilkupunktowy wzrost. To jest świetny...
2: Historyczny, mówią.
1: 51% zaufania, a wszystko to po tej grze z Ukrainą, czyli Polacy też oczekują takiej prezydentury, która jest odważna i jednoznaczna. I to jest trochę świeże powietrze. Dodajmy też, że pan prezes Jarosław Kaczyński i politycy PiSu oddali ordery w geście solidarności z prezydentem. To też należy docenić.
3: Przypomnijmy też, że w 2010 roku Parlament Europejski potępił gloryfikowanie Bandery. To nie jest tak, że Polska sobie jedynie wymyśliła. Parlament Europejski podjął taką decyzję. Wtedy też była taki ze strony Ukrainy, a dlaczego tak zuchwała decyzja, taka rezolucja w Parlamencie Europejskim. Więc to po pierwsze, to co do faktów historycznych. Po drugie, niech nas ta Gazeta Wyborcza i ludzie z nią związani wreszcie przestaną wbijać w te kompleksy, bo oni twierdzą, że jesteśmy jakimiś, wychodzi Jarosław Kurski, że jesteśmy ukrainofobami. Tak jak zawsze byliśmy germanofobami, żydofobami i za każdym, tylko że to wynika z ich panicznej ojko.
1: Zrównywanie działań Armii Krajowej w akcji samoobronowych, w ramach samoobrony akcji odwetowych z zaplanowaną z zimną krwią wielką operacją wymordowania wszystkich Polaków za to, że są Polakami.
2: Tak, tylko jeden z polityków ukraińskich powiedział, że każdy naród ma prawo do swoich bohaterów. I tak dajmy spokój z Gazetą Wyborczą, bo to jest już medium, które jest w tej chwili szczątkowe, ale
3: rezonuje,
2: ponieważ właśnie ma wsparcie najbardziej w mediach publicznych w tej chwili. To, co się dzieje na tej linii Gazeta Wyborcza, media publiczne, gdzie idzie Jarosław Kurski do Doroty Wysockiej-Sznep, która mówi, że można wytłumaczyć to, co się stało 80 lat temu, bo była wojna. No ludzie, no Jacku, powiedziałeś, to była zaplanowana z zimną
1: krwią operacja. Akurat Dorota Wysocka-Sznep to tych argumentów nie powinna używać, bo używa ich w osobistym interesie po prostu, żeby historię rodziny swojego męża przedstawić jako element, który trzeba zakopać.
3: Tylko wiecie, tutaj to przechodzi też na takie bardzo głębokie napięcia, które mogą się na nas za moment odbić, bo już słychać takie pogróżki. Bo tak, po coś jest podgrzewana ten konflikt i my jak najbardziej powinniśmy stać po stronie własnego honoru i prawdy historycznej. To potwierdzają badania, 2/3 Polaków uważa, staje po stronie prezydenta i uważa, że tak, Ukraina powinna przeprosić. Zełenski ten konflikt bardzo eskaluje i niestety część klasy politycznej obecnie rządzącej formacji. I teraz klasa to za dużo powiedziane. Ale to się przenosi na napięcia wewnętrzne, bo za moment może się okazać, że działaniami dywersyjnymi bardzo łatwo sterować na takich podsyconych emocjach. Są wśród nas Ukraińcy i część z nich może zostać wykorzystana do tego, żeby ten konflikt...
1: No powtarzam, ukraińskie służby specjalne weszły skutecznie w kampanię wyborczą na Węgrzech i dołożyły spory kawałek środek do tego, żeby obalić rząd premiera Orbana. Rząd przy wszystkich wadach patriotyczny i

0: suwerenistyczny. I Zełenski, mówiąc, że prezydent Nawrocki skończy jak Orban, moim zdaniem trochę go straszy. Ale jeszcze Piotr Semka w tej sprawie. Piotrze, relacje polsko-ukraińskie, no taki temat, to widać, że już będą trzy tematy w kampanii. No służba zdrowia, relacje z Ukrainą i imigracja jako zagrożenie.
1: No tak, ale tutaj trzeba też bardzo pamiętać o drugiej stronie takiego rozkuślenia emocji. Wczoraj mój znajomy z Lublina zadzwonił do mnie i ma sąsiadkę Ukrainkę, która mieszka z matką z Połtawy, którą wywiozła jako z rejonu zagrożonego wojną. W Lublinie rozmawiały na przystanku po ukraińsku i podszedł człowiek i je opluł. Co one mają wspólnego? Zupa. No, my musimy też pamiętać o takim aspekcie, że są ludzie, którzy w każdym Ukraińcu będą widzieć wroga albo też potencjalnego agenta ukraińskich służb. Więc my musimy też pamiętać o tonowaniu emocji. A co do sytuacji, no to prawda jest bardzo brutalna. Bardzo często Gazeta Wyborcza pyta, no już przecież ileś lat było wiadomo, że tam jest tradycja UPA. Polacy czekali na uspokojenie sytuacji, a w wypadku prezydenta Zełenskiego zakładali jeszcze dodatkowo, że jego żydowskie pochodzenie spowodują, że będzie pamiętał o tym, że bardzo duża część bojowników UPA wcześniej w ramach niemieckich Schutzmannschaftów asystowała przy Holokauście na terenie Ukrainy. I to się wydawało czymś tak oczywistym, że część, muszę przyznać naiwnie i ja, zakładaliśmy, że Zełenski pewnej granicy w kulcie UPA nie przekroczy. Okazało się inaczej. To niestety powoduje bardzo złą dla nas perspektywę, bo to oznacza, że...
0: Ale Polska musiała postawić granicę. Znaczy, jeżeli... Oczywiście pytanie kiedy, ale nadanie przez prezydenta, nie jakiś tam pomnik we Lwowie oddolny.
1: To było złamanie tej nieformalnej umowy, którą zawarł prezydent Duda z prezydentem Zełenskim w siedzibie prezydenta RP w Wiśle, chyba w 2020 roku. I ostatnia
0: A co ta umowa głosiła?
2: No nieformalna. No.
1: Polska przyjmuje do wiadomości, że na terenie samorządów lokalnych będą jakieś formy. To chodziło głównie o Lwów i Galicję, gdzie ta była odzyskiwana wtedy pamięć po latach zakłamania sowieckiego. Natomiast nie będzie to robione na szczeblu państwowym, a z drugiej strony, że Duda stwierdził, że nie będzie granie w taki sposób sprawą Wołynia, aby wywoływać w Polsce antypolskie emocje. I prezydent Zełenski tą umowę nieformalną.
0: Ja myślę też, że Platforma boi się pewnych emocji. Piotr ma rację, że trzeba tu być bardzo roztropnym i rozważnym, ale akurat Platforma...
1: A jeszcze jedne słowa. Ludzie, którzy mówili, że i słusznie zresztą, że o wadze pamięci o Jedwabnym, dzisiaj przekonują nas, że każdy ma prawo do pamięci takiej, kto ma.
0: Bardzo cenne.
3: Ja to się zastanawiam nad jednym. Po co Tuskowi jest to, ta sytuacja? Czy on stracił instynkt polityczny? Bo przecież leci jak ćma do ognia.
0: Wiadomo, on tego nie wygra po prostu.
3: Wiadomo, właśnie, dokładnie. On tego nie wygra. Po co mu to?
2: I on nie ma świadomości.
3: Nie ma świadomości już?
2: Jest to całkowicie
0: formacja, która wsiadała na tak fałszywe konie propagandowo-emocjonalne. Przypomnę, wielkie kłamstwo w sprawie tak zwanej afery wizowej. Ordynarne kłamstwo. Próba przyspieszenia 300 wiz, a oni przypisali wszystkie wizy wydane
3: ale
0: i sami
3: tutaj
0: wydają
3: mamy
0: więcej.
3: Coś innego. Mamy dwie potężne afery. Z jednej strony Ukraina, z drugiej strony
0: Radio Warszawa.
3: I moim zdaniem...
0: Współgospodarz audycji.
3: I moim zdaniem...
0: Dziękujemy bardzo. za transmitowanie na naszej audycji. Również Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Wija w Rzeszowie. Proszę Państwa, jak mamy takie wyśmienite grono komentatorów, to i 2 godziny tej audycji by iskrzyło. Bardzo Wam dziękuję, że w tę upalną sobotę znaleźliście czas, żeby odwiedzić nasze studio. Dorota Kania, kłaniam dziękuję się. Bardzo. Dariusz Matuszak, dziękuję. Rowerem przyjechał, heroiczny wysiłek.
2: Zapraszam na 16. Będzie
0: Marzena Nykiel, bardzo dziękuję. I Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, kłaniamy Ci się, Piotrze.
1: Jadusiu, jesteś fantastyczny.
0: O, dobre słowo, dobre słowo. Na co dzień to tylko moja kochana żona, którą serdecznie pozdrawiam, tym bardziej dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
0: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
1: Po reklamie.
0: Weekend w dobrym nastroju.

Na radiowym zegarze już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Wczoraj oficjalnie rozpoczęliśmy wakacje i dlatego to kabaret Otto zaśpiewał na naszej radiowej antenie swój przebój zatytułowany Wakacje. A wy być może pakujecie walizki, może wsiadacie do aut i ruszacie na upragniony urlop czy też wakacje. Większość z nas na desce rozdzielczej ma obrazek świętego Krzysztofa. Ale czy wiedzieliście, że podróżujący autem mają jeszcze jednego bardzo nowoczesnego patrona? Jest nim błogosławiony Sebastian Walfre, żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku we Włoszech. Dlaczego akurat on? Za życia słynął z tego, że potrafił niesamowicie szybko biegać za pomocą do chorych i potrzebujących. Z tego powodu włoscy kierowcy i motocykliści uznali go za swojego orędownika, który pomaga bezpiecznie i sprawnie dotrzeć do celu, omijając korki i awarie. Więc przed drogą krótka modlitwa do świętego Krzysztofa i Sebastiana, a w trasie niech towarzyszy Wam najlepsza muzyka z Radiem Nadzieja. Szerokości. A już teraz na naszej radiowej antenie Michał Szczygieł, Noga na gaz.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Tak, tak, to weekend w dobrym nastroju, bo z radiem Nadzieja na naszym zegarze 6 minut po godzinie 10 na naszej antenie Baranowski i Zbigniew Wodecki w utworze Wróć, a o godzinie 10:10 audycja Bankomat, na którą serdecznie Państwa zapraszam.

0: temat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Wynagrodzenia tracą impet. Rośnie ilość pieniędzy w obiegu. Rynek pracy w dobrej kondycji. Polacy przygotowują się na droższe wakacje. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, kto jest gospodarzem Mundialu 2026. Poprawna odpowiedź to Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone. A najszybciej nadesłał ją pan Jerzy Orzechowski. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
1: Poniedziałek.
0: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 roku wyniosło nieco ponad 9173 zł. To oznacza, że w ujęciu rocznym pensje nominalnie wzrosły o 5,8%. Jednak w stosunku do kwietnia przeciętna wypłata skurczyła się o 3,8%. Wzrost wynagrodzeń na podobnym jak w maju poziomie powinien utrzymać się do końca roku. W ubiegłym miesiącu szczególnie ciekawie wypadła jedna branża, komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
2: Na uwagę zasługuje sytuacja w górnictwie po bardzo zmiennych odczytach z marca i kwietnia, głównie związanych z tym, że górnictwo pracuje w oparciu o premie kwartalne roczne. Mamy wreszcie uspokojenie sytuacji i wynagrodzenia w tej branży wzrosły o 2,3% w skali roku.
0: Pensje nadal najszybciej rosną w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej w sektorze IT, najwolniej zaś w administrowaniu i działalności wspierającej. Za nami debiut Kevina Warsha w roli przewodniczącego amerykańskiego Fedu. Choć stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostały bez zmian, nowy szef zafundował rynkom jastrzębi reset, zapowiadając walkę z inflacją jako główny cel. Mówi Michał Tekliński, analityk Gold Saver i Golden Mark.
3: Kevin Warsh zapowiedział, że cel inflacyjny 2%, który jest w tej chwili dosyć odległy, jeśli chodzi o poziom inflacji w Stanach Zjednoczonych, jest celem, który Fed będzie chciał osiągnąć. W związku z tym możliwe są różnego rodzaju kroki w tym kierunku, między innymi również podwyższenie stóp procentowych, bo tak większość członków Fedu się spodziewa, że w tym roku jeszcze trzeba będzie podnieść stopy procentowe. To spowodowało, że złoto rzeczywiście zanurkowało.
0: Teraz wiele będzie zależeć od sytuacji geopolitycznej. Banki centralne nadal kupują złoto. Najnowsza ankieta Światowej Rady Złota wskazuje, że aż 89% z nich przewiduje wzrost globalnych rezerw złota w ciągu roku, a 45% chce zwiększyć własne zapasy. W maju 2026 roku po polskiej gospodarce krążyło 2 852,3 miliarda złotych, informuje Narodowy Bank Polski. W ciągu roku ilość pieniędzy w gospodarce, czyli gotówki i różnych form oszczędności, wzrosła aż o 282 miliardy złotych, a w porównaniu miesiąc do miesiąca o 18,7 miliarda złotych więcej. Najszybciej przybywało gotówki. Jej wartość wzrosła do 496 miliardów złotych, czyli o blisko 15% rok do roku. Bardzo wysoki wzrost nastąpił także w depozytach bankowych. Z danych NBP wynika, że Polacy mieli na rachunkach na koniec maja już około 1 100 miliardów złotych, a firmy ponad 360 miliardów. W obu przypadkach w ciągu roku oszczędności te wzrosły o ponad 12%. A jak wylicza Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości, na kontach trzymamy równowartość wszystkich mieszkań z Warszawy, Krakowa i Torunia.
4: Z przygotowanych szacunków wynika, że za pieniądze zgromadzone w bankach moglibyśmy kupić wszystkie mieszkania i domy istniejące w stolicy i jeszcze zostałyby środki na wykup całego Krakowa i Torunia. Podchodząc do sprawy trochę inaczej, za pieniądze trzymane na rachunkach moglibyśmy kupić około połowę domów i mieszkań istniejących w 18 miastach wojewódzkich.
0: Mówimy zatem o ponad 2 milionach nieruchomości, w których na co dzień mieszkają co najmniej 3 do 4 milionów osób. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju bieżącego roku 5,9% wobec 6% miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 0,8 punktu procentowego, podał Główny Urząd Statystyczny. Na koniec maja w urzędach pracy zarejestrowanych było 915,9 tysiąca osób bezrobotnych. To o 18,4 tysiąca osób mniej niż w kwietniu, lecz o ponad 133 tysiące osób więcej niż w maju 2025 roku. Wciąż widoczne są różnice na rynku pracy w poszczególnych regionach. Najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim 9,4%, najmniej z kolei w wielkopolskim 3,7%. W ręku nigdy jeszcze nie był tak cenny. Rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji zmienia rynek pracy, ale jednocześnie wzmacnia pozycję wykwalifikowanych specjalistów, których nie da się łatwo zastąpić technologią. Mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Od lat oczywiście obserwujemy wyraźną zmianę w postrzeganiu zawodów technicznych i rzemieślniczych. Dzisiaj doświadczeni fachowcy potrafią należeć do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku. Mówimy oczywiście o dobrym elektryku, stolarzu, kamieniarzu, który buduje swoją renomę przez lata, bo tutaj oczywiście doświadczenie ma bardzo duże znaczenie, rzetelność wykonywanej pracy, no bo to wszystko przekłada się na liczbę klientów, no a liczba klientów ostatecznie decyduje o tym, ile taka osoba zarabia.
0: I tak doświadczeni elektrycy mogą dziś zarabiać nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. Kamieniarze do 25 tysięcy, a mechanicy samochodowi do 23 tysięcy złotych. W wielu przypadkach są to wynagrodzenia wyższe niż oferowane na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia. Do sprzedaży trafiła wyjątkowa moneta kolekcjonerska Narodowego Banku Polskiego. Srebrna 20-złotówka upamiętniająca 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 ma nietypowy prostokątny kształt. Na rewersie widać robotników z transparentem "Chcemy chleba" oraz czołg, a na awersie tramwajarki z flagą i orła. Moneta upamiętnia pierwszy w PRL-u strajk generalny i demonstracje uliczne, które miały miejsce pod koniec czerwca 1956 roku w Poznaniu. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko, milicję i służby bezpieczeństwa. W wyniku walk zginęło co najmniej 58 osób, setki zostały ranne, a ponad 1000 zatrzymano. Monetę można kupić w oddziałach NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner za 610 zł. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Z najnowszego raportu Netbank wynika, że choć liczba umów do bankowości internetowej wzrosła względem poprzedniego kwartału o 1% do 46 milionów, to ubywa jej aktywnych użytkowników. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, skąd te zmiany i co oznaczają.
3: W bankowości elektronicznej obserwujemy zmianę struktury kanałów, których używają Polacy. Coraz rzadziej logujemy się do bankowości przez przeglądarkę, a coraz częściej robimy to przez telefon, czyli aplikacje mobilne, które dziś możemy bardzo szeroko wykorzystywać i właściwie wszystkich transakcji w nich dokonywać. Stale rośnie liczba użytkowników tak zwanych mobile only, czyli tych, którzy już praktycznie w ogóle nie korzystają z przeglądarek, a logują się do banku wyłącznie za pomocą bankowości mobilnej. Ta liczba przekracza już 20 milionów. To jest oczywiście oznaka tego, jak bardzo nowoczesny i cyfrowy jest polski sektor bankowy, ale to jest również, szczególnie przed wakacjami, powód do tego, żeby zachować szczególną ostrożność w obliczu rosnących cyberzagrożeń. Pamiętajmy, aby nie podawać swoich danych osobowych, danych do logowania, nie udostępniać nikomu swoich urządzeń i przede wszystkim też nie klikać w nieznane linki, ani nie skanować nieznanych QR kodów, żeby nie doprowadzić do utraty naszych środków.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: 80% Węgrów popiera wejście do strefy euro, co daje najwyższy wynik spośród państw Unii Europejskiej bez wspólnej waluty. W Polsce zastąpienie złotego euro popiera 43% badanych, wynika z Eurobarometru. Po wstąpieniu Bułgarii do strefy euro 1 stycznia bieżącego roku poza tym obszarem zostało tylko 6 państw. I są to Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja, a także Dania, która w przeciwieństwie do pozostałych krajów nie ma prawnego obowiązku przyjmowania wspólnej waluty. Produkcja przemysłowa rośnie, ale długi firm z tego sektora również. Zaległe zadłużenie w sektorze przemysłu przekroczyło właśnie rekordowe 8 600 milionów złotych, zwiększając się w skali roku o ponad 1,5 miliarda. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor i BIG.
2: Największa presja widoczna jest na producentach żywności, wyrobów metalowych i mięsa. Ten ostatni segment ma już blisko 665 milionów złotych zaległości.
1: Firm z przeterminowanymi zaległościami jest mniej, ale średni dług wzrósł do 328 tysięcy złotych. Polacy przygotowują się na droższe wakacje. Z najnowszej edycji raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2026, opracowanego przez Związek Banków Polskich, wynika, że statystyczny Polak wyda na tegoroczne wakacje średnio 2042 zł, czyli o prawie 300 zł więcej niż rok wcześniej. Przeciętne gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć na letni wypoczynek 5105 zł, czyli o ponad 700 zł więcej niż rok temu. Jedną z najtańszych opcji wakacyjnych wciąż pozostaje wyjazd na Mazury, mówi autor raportu Przemysław Barbrich.
3: W przypadku rodziny 2 plus 2 znaczenie ma przede wszystkim wybór noclegu. Pole namiotowe kosztuje 1150 zł za tydzień. Domek letniskowy czy agroturystyka to już wydatek około 3400 zł. Dodatkowo trzeba uwzględnić koszty dojazdu, a także wyżywienia. Obiad dla czteroosobowej rodziny na Mazurach może kosztować blisko 300 zł.
1: Z raportu wynika, że rośnie udział osób planujących wyjazdy zagraniczne. W tym roku planuje je 26% respondentów, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej. Wielu konsumentów chce przed zakupem sprawdzić zawartość opakowania, obejrzeć produkt lub upewnić się, że zestaw jest kompletny. Czy wolno to zrobić na własną rękę? Odpowiedź brzmi nie. Dopóki nie zapłacimy za produkt, jest on własnością sklepu. Nie można otwierać pudełek czy zrywać folii bez pytania. Jeśli chcemy obejrzeć produkt, należy zapytać o zgodę lub poprosić o pomoc pracownika sklepu. UOKiK przypomina, że mamy prawo do zapoznania się z cechami i właściwościami produktu, ale w taki sposób, aby go nie uszkodzić i nie naruszać zasad higieny. Sklepy często dają taką możliwość i zapewniają testery, produkty wystawowe.

0: pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Ruszają wakacje. Jak wynika z raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2026 roku, Polacy szykują się na wyższe wydatki. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile na tegoroczny letni wypoczynek planuje przeznaczyć przeciętne gospodarstwo? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: O wspomnieniach w utworze Memories zaśpiewał na antenie Radia Nadzieja zespół Maroon 5. A teraz o innej pięknej rocznicy. To jedyne objawienia maryjne w Polsce uznane przez Kościół katolicki. Rozpoczęły się dokładnie 149 lat temu, w 1877 roku w Giedrzwałdzie na Warmii. Dziś kulminacja tegorocznego świętowania. Czas modlitwy, refleksji i powrotu do orędzia, które odmieniło serca tysięcy wiernych. Ksiądz Krzysztof Bielawny, który specjalizuje się w objawieniach giedrzwałdzkich, powiedział Polskiemu Radiu, że było to ważne wydarzenie dla Polaków, którzy żyli pod trzema zaborami.
1: Pozwoliło jakby na nowo odkryć, że tworzą jedną rodzinę, która miała swoją historię, swoją religię, swoją tradycję, swoich królów. Kolejna rzecz, no to dało jakby przeogromny impuls do tego, że odnowa moralna i duchowa spowodowała też boom demograficzny, który zaistniał po objawieniach giedrzwałdzkich. Z 15 milionów podwoiliśmy swoją liczebność do ponad 30 milionów przed dniem wybuchu I wojny światowej.
0: Objawienia w Giedrzwałdzie trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Matka Boża objawiła się 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Dziewczynki rozmawiały z Marią po polsku. Matka Boża wzywała do codziennego odmawiania różańca, gorliwej modlitwy, w tym o powołania kapłańskie oraz wstrzemięźliwości alkoholowej. W marcu tego roku papież Leon XIV zatwierdził dekret o heroiczności cnót Barbary Samulowskiej, co oznacza, że zakonnica i wizjonerka z Giedrzwałdu będzie beatyfikowana. W opinii metropolity warmińskiego arcybiskupa Józefa Górzyńskiego możliwa jest beatyfikacja siostry przez papieża Leona XIV w Giedrzwałdzie wiosną 2028 roku. Uroczystości związane ze 149. rocznicą objawień w Giedrzwałdzie rozpoczęły się już wczoraj. Dziś od rana wierni gromadzić się będą na nabożeństwach Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej i Adoracji. W ciągu dnia sprawowanych będzie w sumie 6 mszy świętych, a uroczystości zakończą się o godzinie 21:00 apelem maryjnym i zasłonięciem obrazu oraz procesją z figurą Matki Bożej do źródełka. A na naszym radiowym zegarze 39 minut po godzinie 10, a na naszej antenie zaśpiewa teraz Fabisz i ksiądz Adam Ulatowski. Miłość jest.

0: trzeciego stopnia przed upałem. Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedziała, że nieco chłodniej będzie nad morzem i na Podhalu. Posłuchajmy.
1: W sobotę w całym kraju będzie słonecznie. Temperatura wyniesie od 31 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 34 stopni w centrum, do nawet 37-38 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej, choć wciąż bardzo ciepło będzie nad morzem oraz na Podhalu, tam 27-28 stopni.
0: Dorota Pacocha z IMGW dodała, że prognozowana jest też tak zwana tropikalna noc, podczas której temperatura w wielu miejscach nie spadnie poniżej 20 stopni.
1: Noc z soboty na niedzielę będzie nadal pogodna oraz ciepła. Temperatura wyniesie od 18 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem do aż 24 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. W wielu miejscach będzie to noc tropikalna. Tradycyjnie chłodniej będzie w Kotlinach Bieszczadzkich, tam około 13-14 stopni. Nad ranem na zachodzie kraju zacznie przybywać nieco chmur.
0: Niedziela zapowiada się słonecznie, przy czym pod wieczór na północnym zachodzie kraju mogą się pojawić burze z deszczem, a miejscami również z gradem. Lokalnie na metr kwadratowy spadnie do 20 litrów deszczu. Wiatr w czasie burz może osiągnąć prędkość 90 km na godzinę. Słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 48 minut po godzinie 10, a na naszej antenie Formacja Nieżywych Schabów w utworze Lato.

To był zespół Coldplay w utworze Hymn for the Weekend, czyli hymn na weekend, bo właśnie weekend rozpoczęliśmy. A pojutrze niestety znowu poniedziałek. Czy zazwyczaj po weekendzie czujecie się tak, jakby przejechał po was walec? To niezwykłe lenistwo. To social jet lag. Badacze odkryli, że odsypianie w weekendy, nawet jeśli śpimy tylko o 2 godziny dłużej niż w tygodniu, całkowicie rozregulowuje nasz zegar biologiczny. W poniedziałek wasz mózg czuje się dokładnie tak, jakbyście właśnie przelecieli samolotem z Warszawy do Nowego Jorku. Więc jeśli ktoś w pracy zapyta was w poniedziałek, dlaczego jesteście nieprzytomni, odpowiedzcie dumnie: mam jet lag. Trzymajcie się, lecimy z kolejnym wakacyjnym hitem, a będzie to zespół Wilki w utworze Urkę na antenie Radia Nadzieja.

0: Krzysztof Krawczyk zabrał nas parostatkiem na rejs, ale drodzy Państwo, jeśli woda, to apelujemy o rozsądek nad tą wodą. Dwie osoby utonęły wczoraj w Polsce. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk poinformował, że w sumie od 1 kwietnia były 74 utonięcia.
1: Wczoraj utonęły kolejne dwie osoby. To mężczyzna w miejscowości Padniewo w województwie kujawsko-pomorskim oraz mężczyzna w miejscowości Torzeniec w województwie wielkopolskim. Od 1 kwietnia utonęły 74 osoby.
0: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina, że nad wodą należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.
1: Podczas tego weekendu wielu z nas będzie szukało wytchnienia i ochłody nad wodą i planując taki wypoczynek na pewno musimy pamiętać o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o tym, żeby pływać tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach, żeby nie wchodzić do wody zaraz po posiłku, żeby stosować się do poleceń ratownika i bezwzględnie zakładać kamizelkę ratunkową podczas korzystania z łódki, kajaka czy rowerka wodnego.
0: Również policja apeluje o zachowanie czujności nad wodą. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie. Policja przypomina o tym w mediach społecznościowych. A nad wodą można korzystać również z kąpieli, ale słonecznych. Dziewczyny lubią brąz. To tytuł utworu Ryszarda Rynkowskiego, który usłyszymy już teraz na antenie Radia Nadzieja. A tuż po tej piosence zapraszam Państwa na Agroinfo.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Tysiące odwiedzających, setki wystawców, nagrody dla najlepszych w rolnictwie, wystawa zwierząt i prezentacja najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarstwach. Tak można podsumować 7 Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie w województwie podlaskim. Relację z wydarzenia przygotowała Katarzyna Polewko.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Witam radiosłuchaczy.
2: Dziś przenosimy się do województwa podlaskiego, a dokładnie do Szepietowa, gdzie zostały zorganizowane 7 Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Panie ministrze, takie wydarzenia to okazja do tego, aby zobaczyć, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniło się rolnictwo w Polsce?
3: Dokładnie tak. To okazja zobaczyć, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie, ale też zobaczyć, co jest nowego w produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej. To spotkanie producentów właśnie, którzy zajęli się produkcją roślinną, rolników, którzy zajmują się i rozwijają hodowlę zwierząt, ale też to miejsce, gdzie spotykają się producenci maszyn, przedstawiciele firm, które oferują nowe technologie, nowe rozwiązania dla rolnictwa. Spotyka się świat nauki, szkoły rolnicze, uczelnie rolnicze, instytucje, instytuty. Wszystko po to, by kreować i rozwijać polskie rolnictwo.
2: Który sektor w rolnictwie najlepiej obrazuje to, jak zmieniło się ono na przestrzeni lat?
3: Województwo podlaskie pokazuje chyba najlepiej w Polsce, jak zmieniało się rolnictwo. Dzisiaj mamy i przetwórstwo oczywiście. Dzisiaj mamy najnowocześniejsze technologie w rolnictwie, ale też mamy najnowocześniejsze zakłady, między innymi zakłady mleczarskie. Kiedyś mówiło się, że trzeba pojechać na zachód Europy, żeby zobaczyć te wszystkie nowinki. Dzisiaj to my możemy zapraszać gości z wielu krajów i ci, którzy przyjeżdżają, doceniają ten rozwój, widzą ogromne zmiany, postęp w hodowli, w produkcji. To wszystko też dawało możliwość rozwoju innych branż, między innymi zakłady produkujące maszyny rolnicze. Nie byłoby tego bez ciężkiej pracy rolników. To już praca pokoleń.
2: Wydarzenie w Szepietowie daje możliwości zobaczenia najnowszych technologii, które są wdrażane w polskich gospodarstwach. Które z tych technologii najbardziej pana ministra zaskakują i wzbudzają największy zachwyt?
3: Dużo jest tego, co zaskakuje i wzbudza zachwyt, bo przecież postępuje automatyzacja, robotyzacja, już dzisiaj roboty humanoidalne, które wkraczają w różne obszary. To wynika oczywiście z jednej strony z potrzeby zastąpienia ciężkiej pracy rąk ludzkich, brakuje tych rąk do pracy, ale też oczywiście idziemy do przodu. Kiedyś roboty udojowe występowały przeważnie na targach, na wystawach, a dzisiaj stają się taką normalnością i nie dziwi już nikogo to, że są roboty udojowe, są automaty bezzałogowe maszyny, rolnictwo 4.0, 5.0, pewnie za chwilę 6.0, wykorzystanie najnowszych technologii, rolnictwo precyzyjne, zastosowanie dronów w rolnictwie. To wszystko sprawia, że z jednej strony stajemy się coraz bardziej nowocześni, ale też mam wrażenie, że trochę tracimy przewagi konkurencyjne. To, co było kiedyś naszym atutem, dzisiaj powoduje, że koszty wytworzenia są podobne jak na zachodzie Europy. No i też ta sytuacja na rynku mogłaby być zawsze lepsza. Dzisiaj widzimy ceny w skupie porównywalne do tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet lat i o tym też rozmawiam z komisarzem do spraw rolnictwa Christopherem Hansenem, o tym, że musimy zabezpieczyć duży budżet na przyszłą wspólną politykę rolną, ale też mądrze wykorzystywać środki dostępne w ramach planu strategicznego dla Polski, żeby dedykować właściwie te środki, żeby mogły się oczywiście rozwijać gospodarstwa, ale ważna jest tutaj wymiana pokoleniowa, to żeby młodzi rolnicy chcieli zostawać na wsi, chcieli prowadzić gospodarstwa, bo często widzimy, że młodzi ludzie już odchodzą od produkcji zwierzęcej jako tego trudniejszego sektora, A to jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne, żeby tą produkcję odbudować, bo jest to możliwość chociażby skarmienia zboża paszowego. Mamy albo potrzebę eksportu, albo tutaj wykorzystania na miejscu i to jest ta możliwość, ale też polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na wielu rynkach i musimy na to stawiać.
2: W Szepietowie widzimy bardzo dużo nowinek technologicznych. Rolnictwo w przyszłości będzie opierało się na pracy człowieka, czy jednak te nowe technologie, sztuczna inteligencja zdominują ten rolniczy rynek?
3: Coraz więcej takich rozwiązań widzimy i coraz mocniej wchodzą te technologie, rozwiązania. Wcześniej praca rolnika kojarzyła się z ciężką pracą fizyczną. Dzisiaj więcej rolnicy mają, mówiąc kolokwialnie, na głowie. Muszą znać się i na przepisach prawa, i na ekonomii, sięgać po nowe technologie. I to jest właśnie miejsce i czas dla młodych, bo oni mają z jednej strony większą wiedzę, z drugiej strony chęć do tego, by sięgać po nowe.
2: Panie ministrze, ostatnie pytanie. Czy takie wydarzenia jak w Szepietowie, Krajowe Dni Pola, wpływają na decyzje rolników, czy to jest raczej takie miejsce inspiracji?
3: I miejsce inspiracji, i też to jest miejsce, gdzie rolnicy spotykają się po to, by rozmawiać o swoich wyzwaniach, o swoich problemach, szukać wspólnie rozwiązań, spotkać przedstawicieli świata nauki, biznesu, przedstawicieli tych instytucji okołorolniczych. W tym roku wyjątkowe połączenie, bo Krajowe Dni Pola, Krajowa Wystawa Bydła Hodowlanego i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. To wszystko sprawia, że to wydarzenie jest jeszcze większe i tak jak co roku wszystkie drogi w czerwcu prowadzą do Szepietowa.
4: Gospodarstwo rodzinne Zbigniew Skrocki, zamieszkały Konopki Białystok, udało nam się zdobyć czempiona w grupie krów, laktacja druga. Czuję się zachwyt, docenienie ciężkiej pracy. No. Człowiek jest zadowolony, że w końcu coś jest na ogólnopolskiej.
5: Możemy być dumni w Europie. Rozmawiałem przez chwilę z Hansenem, komisarzem, i to co widzi, no to nie spodziewał się, że my Polacy jesteśmy aż tak rozwinięci, nie tylko w nowych technologiach, ale widzi przede wszystkim ta nasza kultura. No my wszyscy jako Polacy przez te 20 lat osiągnęliśmy niesamowity postęp. Jako Szepietowo też muszę powiedzieć, nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane.
6: Jak może być święto pola, jak nie ma gospodyń wiejskich? Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki. To są smaki rolnictwa.
3: Województwo mazowieckie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem będzie organizatorem 8 Krajowych Dni Pola.
2: Więc za rok świętujemy na Mazowszu.
3: Świętujemy na Mazowszu.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. To szansa na wsparcie młodych rolników. W ramach naboru wniosków, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 30 lipca, można się ubiegać o premię na start w wysokości 200 lub 300 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie realizowane w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Przedsiębiorcy, rolnicy i rybacy mają więcej czasu na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Termin został wydłużony do 30 czerwca dla centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz do 31 lipca dla przetwórstwa małych i średnich przedsiębiorstw oraz małego przetwórstwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Trwa przyjmowanie wniosków o dopłatę do materiału siewnego. O zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego w ramach pomocy de minimis należy się ubiegać za pośrednictwem portalu rolnika do 10 lipca. Wsparcie finansowe można otrzymać do zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie, organizowanym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 15 lipca w formie online. Rejestracja na szkolenie trwa do 14 lipca. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Tom Gregory i Let It Be History. Na antenie Radia Nadzieja, a na naszym zegarze 23 minuty po godzinie 11. W związku z falą upałów służby ostrzegają przed wysokim zagrożeniem pożarowym w lasach. Liczba pożarów jest znacznie wyższa niż przed rokiem, a sytuację pogłębia długotrwała susza. Wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała apeluje o to, aby w lasach nie używać otwartego ognia.
1: Dla wszystkich osób, którzy palą papierosy na przykład, 99% pożarów, które mamy w ogóle w Polsce, to są pożary spowodowane przez człowieka. To jest absolutnie porażająca statystyka, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby się odpowiedzialnie zachowywać w lesie i absolutnie nie używać w jakichkolwiek przestrzeniach, nie używać otwartego ognia i zwracać szczególną uwagę na to, czy nawet widzimy jakiś niedopałek, prawda, z którego może się zdarzyć ogromna tragedia.
0: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak zapewnia, że służby są przygotowane do wykrywania i gaszenia pożarów. W całym kraju działają punkty obserwacyjne, a w gotowości pozostają gaśnicze samoloty i śmigłowce.
2: W tej chwili wilgotność ściółki w większości terenów leśnych spadła poniżej 10%. Kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni. Jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście mamy spójny, jednolity system ochrony przeciwpożarowej. W Polsce mamy ponad 700 wież i dostrzegalni, gdzie patrolowane są lasy przez pracowników lasów i również przez kamery. Mamy 300 punktów alarmowo-dyspozycyjnych w nadleśnictwach i to jest sieć, która pozwala na wykrywanie pożarów.
0: Lasy państwowe nie planują zamykania lasów. Wyjątkiem będą miejsca, w których pojawi się pożar i konieczne będzie prowadzenie akcji gaśniczej. W razie zauważenia ognia lub dymu służby apelują o natychmiastowe zgłoszenie tego pod numer telefonu 112 lub 998. A to jest wakacyjny program Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 25 minut po godzinie 11. A skoro to wakacje, to o wakacjach 9.9 zaśpiewa nam Patryk Kumur i Michał Szczygieł.

0: Już ponad 900 ofiar śmiertelnych pochłonęło trzęsienie ziemi w Wenezueli. Cały czas prowadzona jest akcja ratunkowa po tym, jak tysiące osób odniosły obrażenia w wyniku dwóch najsilniejszych od ponad stulecia wstrząsów, jakie nawiedziły ten kraj w okolicach stolicy Caracas.
1: Wśród zrujnowanych budynków, które obecnie kształtują panoramę miasta, ratownicy oraz rodziny poszukujące zaginionych bliskich niestrudzeniem przeszukują gruzowiska od czasu, gdy w środę północną Wenezuelę nawiedziły dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi. Po 48 godzinach akcji wciąż znajdowani byli żywi ludzie, których wspierali zebrani naokoło, starający się również pomagać służbom ratunkowym. Z gruzów wydobywane były żywe noworodki, seniorzy czy domowe zwierzęta. Według ostatnich danych ponad 3000 osób odniosło obrażenia. Co najmniej 172 osoby pozostają uwięzione pod gruzami zawalonych budynków, poinformował przewodniczący Zgromadzenia Narodowego George Rodriguez. Wstrząsy dotknęły co najmniej 383 budynki, 13 szpitali, 25 centrów handlowych oraz 1002 inne obiekty. Dramatycznie kończy się czas, aby ratownicy w gruzach mogli jeszcze odnaleźć większą liczbę ocalałych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A to jest sobotni, weekendowy program Radia Nadzieja. Na naszym zegarze 33 minuty po godzinie 11, a na naszej antenie zespół Savage w utworze, zasadniczo w swoim hicie, Only You.

0: Aisha.
1: Zespół Magma i Aisha na antenie Radia Nadzieja. Program Erasmus+ to nie tylko zagraniczna wymiana studentów. Pokazuje to przykład zespołu szkół powiatowych w Kadzidle. Uczniowie placówki prowadzonej przez powiat ostrołęcki mogą liczyć na zagraniczne wyjazdy, by kształcić się zawodowo u pracodawców z innych krajów. Niebawem do Portugalii wybiorą się natomiast nauczyciele z Kadzidła. Dyrektor szkoły Ewa Dobkowska-Duszak podkreśliła na antenie Radia Nadzieja, że zespół szkół powiatowych chce zapewnić swoim uczniom możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych także za granicą.
2: My od wielu lat jako zespół szkół powiatowych korzystamy z programu Erasmus+ w sektorze kształcenia zawodowe. I co roku jakaś grupa uczniów wyjeżdża na staże zagraniczne, żeby zdobywać doświadczenie u zagranicznych pracodawców. W tym roku jedna grupa uczniów była na Malcie, a druga na Wyspach Kanaryjskich, na Fuerteventurze. Obecnie grupa nauczycieli przygotowuje się do wyjazdu też w ramach programu Erasmus+, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe. Prawdopodobnie będzie to wyjazd do Portugalii na tak zwany job shadowing.
1: W poprzednich latach młodzież z Kadzidła miała także okazję wyjechać do Niemiec czy Grecji. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zespół Magic Root.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Po reklamie.

Zawsze tam, gdzie ty. Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewał zespół Lady Punk. A na naszym radiowym zegarze 56 minut po godzinie 11, już o godzinie 12 modlitwa Anioł Pański ze świętym Janem Pawłem II. A już za chwilę na antenie Radia Nadzieja zespół trzecia godzina dnia w utworze Miłosierni. I tą piosenką żegnam się już z Państwem, dziękując za wspólnie spędzony poranek i przedpołudnie. Serdecznie, wręcz upalnie Państwa pozdrawiam, życząc miłego weekendu. Anna Borawska, do usłyszenia.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.
3: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: weekend w dobrym nastroju. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Początek wakacji. Sprawdzimy, czy region jest gotowy na ten gorący okres. Wsiądziemy również do pociągu słonecznego, którym wybierzemy się nad morze. A na koniec zaprosimy na Mazopiknik. Tym razem widzimy się w Somiance. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Jak co roku na początku wakacji, samorząd Mazowsza apeluje o bezpieczny odpoczynek nad wodą. W ubiegłym roku w akwenach na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób. Najczęstszymi przyczynami takich tragedii są alkohol i brawura, mówi Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.
2: Aby zawsze pamiętali, żeby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i żeby przede wszystkim wybierać te miejsca bezpieczne, czyli kąpieliska strzeżone.
1: Najlepiej wybierajmy miejsca do kąpieli, gdzie są ratownicy, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
3: Wchodzić do wody tam, gdzie mamy rzeczywiście zabezpieczenie ratownicze, gdzie mamy przygotowane do tego akweny, sprawdzone przez ratowników wodnych.
1: Na terenie Mazowsza, nad zbiornikami wody, gdzie dochodziło do największej liczby wypadków, postawiono tak zwane czarne punkty. Są to tablice, które mają ostrzegać przed niebezpieczeństwem, podkreśla członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: 114 oznaczonych czarnych punktów. One przynoszą też bardzo fajne efekty. Podpowiadamy, ale też przede wszystkim ta edukacja, która jest prowadzona dla osób oznaczeniem tych miejsc, też wskazuje na to, że jest niebezpiecznie i ludzie najczęściej już nie wchodzą w tych miejscach.
1: Na pomoc samorządu mogą liczyć lokalne WOPR-y. W tym roku w ramach działania Ratownictwo i Ochrona Ludności wsparcie w wysokości blisko 1 400 000 zł trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza.
0: W drodze.
1: Pociąg słoneczny powraca na tory. Tradycyjnie pod koniec czerwca skład Kolei Mazowieckich ze stolicy zawiezie pasażerów do Ustki. Natomiast słoneczny BIS będzie woził pasażerów z Warszawy do Gdyni. Przejazdy te zawsze cieszą się dużą popularnością, mówi Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich.
5: Nieodłącznym atutem pociągu słoneczny i słoneczny BIS jest atrakcyjny czas przejazdu, stosunkowo atrakcyjna cena, a także podróż w klimatyzowanych piętrowych wagonach. Szczegółowe informacje i rozkład jazdy znajdują się na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.
1: Oba połączenia będą dostępne dla pasażerów do końca wakacji, czyli do poniedziałku 31 sierpnia.
0: Co w naszym regionie?
1: Wakacje to czas odpoczynku. Zapytaliśmy marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz członkinię zarządu województwa mazowieckiego Annę Brzezińską, gdzie na Mazowszu warto się wybrać, aby zregenerować siły.
6: Piękny jest świat, piękna jest Europa, ale najpiękniejsze jest Mazowsze. Warszawa, te wiele, wiele wspaniałych miejsc, które możemy odwiedzić. Zapraszamy, spędzajcie wakacje na Mazowszu.
4: Zachęcamy Was do odwiedzenia naszych instytucji kultury, muzeów, ale także skansenów. Na Mazowszu mamy bardzo dużo miejsc, które warto odwiedzić.
1: Udanych wakacji życzy również przewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Magdalena Nowacka.
7: Wakacje przede wszystkim życzymy tego, żeby młodzież wypoczęła. No i nauczycielom tego spokoju życzymy, żeby wypoczęci wrócili od września do pracy. Ale przede wszystkim młodzieży życzymy to samo tego, żeby bezpiecznie te wakacje spędzili, tak, żeby uważali na siebie i żeby korzystali z tych uroków tego, że zaprosił lato.
1: Do życzeń przyłącza się również redakcja Co słychać na Mazowszu.
0: Warto wiedzieć.
1: A teraz propozycja dla mieszkańców Legionowa i okolic. W sobotę 27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Legionowie odbędzie się akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Badania oczu będą przeprowadzane na specjalistycznym sprzęcie medycznym w kierunku cywilizacyjnych chorób oczu, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: Niestety zbyt późno zostają wykrywane pewne choroby oka, a to utrudnia też i wydłuża same już leczenie. Żeby też wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, żeby ten wzrok u mieszkańców Mazowsza poprawił, zrobić w Legionowie, już mieszkańcy Legionowa i powiatu legionowskiego będą mogli zbadać swój wzrok, tak żeby czuli się zaopiekowani, żeby mieli tą możliwość bezpłatnego badania i skorzystania z tych badań właśnie tutaj.
1: Bezpłatne badania odbędą się w sobotę, 27 czerwca w godzinach od 9 do 16 w auli w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Sumiance. Na uczestników czeka wiele atrakcji, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
8: Będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej, Gwiazda Wieczoru, Bednarek.
1: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 27 czerwca w Sumiance na Placu Targowym za Urzędem Gminy przy ulicy Armii Krajowej 10.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
9: Weekend w dobrym nastroju.

0: Weekend w dobrym nastroju. Ministerstwo Książek.
1: W okolicach Dnia Mamy polecałam Państwu książkę Dobrze być Twoją mamą od naszej księgarni. A skoro ostatnie dni czerwca poświęcamy tatusiom, to i dla nich wydawnictwo przygotowało coś do poczytania z maluchami. Tato, co to znaczy kochać? To urocza książka Claire Pizary i Natalii Ragondet, pokazująca, że miłość ukryta jest w gestach i codziennej trosce. Mały miś Michaś podczas śniadania pyta tatę, co to znaczy kochać. I tata odpowiada mu, pokazując tę miłość podczas spędzania czasu razem, kiedy przytuleni czytają razem książkę albo kiedy tata wstaje do misia, gdy ten się boi lub zachciało mu się pić. Kochać to znaczy karmić tym, co mały lubi, ale czasem proponować może coś niekoniecznie ulubionego, ale wpływającego na zdrowie brzuszka misia. Kochać to znaczy mówić tak, ale czasem mówić nie, bo to uczy, chociaż bywa nieprzyjemne. To śmiać się, bawić i tańczyć, a czasem czuwać z daleka i dać misiowi przestrzeń, by mógł być sam. Kochać to wierzyć i dodawać otuchy, tak mówi tata do Michasia. Te sytuacje są przeurocze ilustrowane, kochać to po prostu być blisko. Współcześni ojcowie doskonale to wiedzą, rodzicielstwo bliskości dotyczy nie tylko mam i świetnie, że tak jest. Książka jak najbardziej do podsunięcia tatom i maluchom z okazji Dnia Ojca. Tato, co to znaczy kochać od naszej księgarni? Ale jest jeszcze jedna książka od tego wydawnictwa, którą chcę Państwu serdecznie polecić. To klasyka literatury dziecięcej, Przygody Pipi Astrid Lindgren, zawierające w jednym pięknym, klasycznym wydaniu i barwionymi brzegami wszystkie tomy z przygodami sympatycznego Rudzielca. A więc mamy tu Pipi Pączoszankę, Pipi Wchodzi na Pokład i Pipi na Południowym Pacyfiku. Odświeżałam sobie w ostatnich miesiącach dzięki naszej księgarni te opowieści i ze smutkiem odkryłam, że dorosłam. Że niektóre z przygód dziewczynki i jej przyjaciół stały się dla mnie tak bardzo niewiarygodne, jak tylko mogą być dla kogoś dorosłego i poukładanego. Bo Pipi burzy to nasze myślenie, dlatego kochamy jako dzieci tę dziewczynkę. Jej dlaczego potrafi wywrócić nasze spojrzenie na daną sprawę do góry nogami, a nasza dorosła odpowiedź, bo tak było, bo tak powinno być, jest w gruncie rzeczy przygnębiająca. Dlatego dorośli też powinni spróbować uszczknąć chociaż kawałeczek tej rozmarzonej i zwariowanej duszy. Dorośli mają wobec dzieci oczekiwania i koncentrują się one wokół zaleceń. Bądźcie grzeczne, posłuszne, ciche. Najlepiej siedźcie w kącie z zabawką i mówcie tylko wtedy, kiedy dorośli mają ochotę słuchać. Tymczasem rudowłosa Pipi mieszka w willi Śmiesznotce z panem Nilsonem, czyli małpką i koniem. Mieszka bez dorosłych, bo jej mama zmarła, kiedy Pipi była mała, a tata zaginął na oceanie. Dziewczynka wierzy, że teraz jest on królem jakiejś zamorskiej krainy, ale wróci i będą razem mieszkali w willi. Dorośli są zdania, że Pipi nie może, nie powinna mieszkać sama i do tego świetnie sobie radzić. Kto to słyszał? Policjanci nasłani na Pipi mówią jej, że musi chodzić do szkoły. Zapytana dlaczego, odpowiadają, że powinna wiedzieć, co jest stolicą Portugalii. Pipi drąży, dlaczego miałaby to wiedzieć? Słyszy, że powinna to wiedzieć, bo ktoś może zapytać. Taka to jest właśnie pokrętna logika dorosłych. Pipi wymyka się systemowi, jest silna, bardzo silna, ale używa dobrze tej siły, bo chroni najsłabszych, tak jak w przypadku bitego przez rówieśników chłopca. Jest indywidualistką, ale potrafi się przyjaźnić. Jest buntowniczką, ale w dobrej sprawie. Zaprasza przyjaciół do rozwijania wyobraźni, do przeżywania pięknych przygód i do odkrywania świata, co jest przecież sensem dzieciństwa. Ostatni tom Przygód Pączoszanki po powrocie trójki przyjaciół do domu kończy się rozmową, w której stwierdzają, że nie chcą dorosnąć. Pipi mówi, że nie warto tęsknić za dorosłością. Dorośli nigdy nie mają przyjemności, mają mnóstwo nudnej roboty, głupie ubrania, odciski i podatki komunalne. Są zabobonni i wymyślają bzdury. Na szczęście dla kolejnego pokolenia dzieciaków Pipi i jej przyjaciele wciąż są w willi Śmiesznotce, wciąż przeżywają swoje niezwykłe przygody i wciąż wywołują uśmiech na twarzach najmłodszych. Życzę wszystkim dorosłym, żeby cząstka Pipi została w nich na zawsze, a dzieciom życzę doskonałej zabawy podczas czytania tej książki Przygody Pipi Astrid Lindgren od naszej księgarni.
0: Ministerstwo Książek.
1: Droga krwi to pierwszy tom serii Wałbrzyskiej, której autorem jest Marek Krajewski, a książkę wydało wydawnictwo Znak. Bohaterem jest znany z poprzedniej książki Głos z piekła, młody psychiatra Herbert Anwald i nie ma co ukrywać, Marek Krajewski stworzył kolejnego bohatera, który zyska sobie wierne grono fanów. Podobnie było z Edwardem Popielskim i Eberhardem Mokiem, który to nie lada gratka dla fanów, pojawia się w tej książce, bo Mok pochodzi z Wałbrzycha, do którego trafia Herbert Anwald, a dokładniej do Szpitala Górniczego, oddziału chorób skórnych i płciowych, a jeszcze konkretniej leczy syfilityków, których w tym górniczym mieście nie brakowało. Niewiele tu pracy dla psychiatry, no ale syfilis wywołuje także poważne objawy ze strony mózgu, stąd psychiatrzy. Wałbrzych jest tym miejscem, gdzie krzyżują się linie kolejowe do Berlina i Wiednia. Pojawia się tu wiele szemranych typków. Pracę daje miejscowym rodzina Hochbergów, książęca rodzina. W 1926 roku, kiedy do Wałbrzycha trafia Anwald, księżna Daisy jest już po rozwodzie z hrabią, a on ożenił się z dużo młodszą Hiszpanką. Książę ma kopalnię, w której pracują przyszli pacjenci Anwalda. Wałbrzych to miasto nie tylko kopalń, ale też porcelany i fałszywego złota. Miasto pogranicza na styku Niemiec i Czech. Górzysty teren jest idealny dla prowadzenia przemytniczej działalności i taką prowadzą tu siejący postrach człowiek w przeciwgazowej masce oraz wilczyce, więźniarki zbiegłe z więzienia w Jaworze. Miały pracować dla księcia w jego kopalni, ale ktoś pomógł im uciec i kobiety prowadzą swój dochodowy handel eterem i alkoholem. Herbert Anwald poznaje w szpitalu swoją przełożoną, dr Friede Bernhaus, w której z miejsca się zakochuje. Jest gotów zrobić dla niej wszystko. A dr Bernhaus ma swoje tajemnice i zna tajemnice swoich pacjentów, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Marek Krajewski kreśli nam obraz Wałbrzycha lat 20., pełnego biedy, upojonego alkoholem i eterem, wykorzystującego kobiety, które miały pecha urodzić się w biednej rodzinie albo nie dostać wsparcia mężczyzny, któremu zaufały. Miasta, gdzie ścierają się interesy przemytników, policji, gangsterów, służb i wywiadów. Miasta, które ukształtowało Eberharda Moka, śledczego z Wrocławia, żyjącego na pograniczu światła i mroku. W taki mrok wejdzie też Herbert Anwald. Młody psychiatra nie poznał swojego ojca, ale to ojciec potajemnie opłacił mu studia. Herbert okazał się pojętnym uczniem, którego jednak nie stać było na pracę naukową, dlatego musiał zatrudnić się w szpitalu. Człowiek w masce przeciwgazowej panicznie boi się broni chemicznej, której działanie zobaczył na froncie I wojny światowej. Poza tym maska budzi strach, szacunek i pozwala mu ukrywać swoją tożsamość. Człowiek w masce odnosi się do Liczy Rzepy, legendarnego rozbójnika z gór. Chociaż Liczy Rzepa uznawany był za głupka, Satanor brzmi już znacznie poważniej. Doskonała książka zarówno dla fanów kryminałów retro, fanów pisarstwa Marka Krajewskiego, jak i fanów historii Dolnego Śląska. Naprawdę warto ją poznać. To są skomplikowane losy ziem, które polecam też odwiedzić. Marek Krajewski jeszcze nigdy literacko mnie nie zawiódł. Czekam na kolejny tom i jestem ciekawa, co tym razem przygotuje dla Herberta Anwalda. Droga krwi to jest tytuł książki, a wydało ją wydawnictwo Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Co mówią nam historie ludzi, którzy przestali żyć? Na chwilę, kiedy ich serce przestało pracować, czy ich życie zmieniło się i w jaki sposób? Czy docenili jego wartość, czy nauczyli się ufać innym? Co ich historie mówią nam o współczesnej medycynie? Czy przesuwa granice między życiem i śmiercią? Nakładem wydawnictwa Insignis ukazała się książka doktora Matta Morgana, Akt II. Jak bliskie spotkania ze śmiercią uczą nas życia. Doktor Matt Morgan to lekarz pracujący na oddziale intensywnej terapii, autor tekstów publikowanych na łamach The Guardian, Daily Mail czy Sunday Post. Jego pierwsza książka, zatytułowana Stan krytyczny, stała się bestsellerem. Doktor Matt Morgan pisze świetnie, błyskotliwie, łączy ogromną wiedzę medyczną i doświadczenie z wielką empatią, współczuciem i zdolnością do głębokiej refleksji nad sensem ludzkiego życia. I dlatego jego książki czyta się z zapartym tchem. A w tej najnowszej wraca do historii ludzi, którzy zetknęli się ze śmiercią z bardzo różnych powodów. Od rażenia piorunem, podtopienia, poprzez narkotyki, COVID, przepracowanie, wady serca czy hipotermię. Większość z nich udało się uratować dzięki współczesnym osiągnięciom medycyny, albo umiejętnościom i odwadze ludzi. Bo taki wędkarz, który prawie stracił życie w wodzie, chciał pobyć sam i odpocząć. Dlatego odszedł z dala od ludzi. Na szczęście jego ciało dryfujące w wodzie wypatrzyła kobieta, która uruchomiła łańcuch życia. Wskoczyła do wody, inny mężczyzna pomógł wyciągnąć wędkarza, ktoś inny rozpoczął resuscytację, jeszcze ktoś ją kontynuował. Mężczyzna, który chciał pobyć sam, przeżył dlatego, że byli wokół niego inni. Nastolatek wracający z festynu przeżył rażenie piorunem tylko dlatego, że jego przyjaciel był bliżej miejsca wyładowania i przyjął na siebie najwięcej śmiercionośnej energii. Ten, który przeżył przez wiele lat, zmagał się z syndromem ocaleńca i pytaniami: dlaczego ja? Dlaczego przeżyłem, a on nie? Miałem szczęście? Miałem jakieś zadanie do wykonania? A były to czasy, kiedy nie otaczano ludzi tak wielką opieką psychologiczną po traumatycznych wydarzeniach, jak dzieje się to dziś. po latach zrozumiał, że ma za zadanie żyć dobrze, być najlepszym przyjacielem i oparciem dla swojego dziecka. Inny nastolatek, który doznał tak silnej reakcji alergicznej, że prawie umarł, mierzył się z poczuciem bezsensu, żalu, jednocześnie z poczuciem wdzięczności za to, że żyje. Gwałtowna zmiana punktu widzenia zmusza do konfrontacji z rzeczywistością i czasem oznacza smutek, a nie euforię. Może być odwrotnie. Przewartościowanie życia prowadzi do porzucenia używek, nałogów i życia na trzeźwo. Medycyna dziś daje nam nie tylko większą szansę na przeżycie, ale też na uratowanie człowieka. Matt Morgan prowadzi nas przez historię pierwszej pomocy. Pomijam oczywiście wdmuchiwanie w człowieka powietrza dmuchawą czy inne z perspektywy czasu dziwne pomysły, ale wiemy, że mamy uciskać klatkę piersiową w odpowiednim miejscu, odpowiednio mocno, do przyjazdu służb ratunkowych. Nie możemy już zaszkodzić człowiekowi, którego serce przestało bić, możemy tylko pomóc. Dawniej uczono nas, żeby wdmuchiwać powietrze naprzemiennie z uciskaniem klatki piersiowej, ale dziś mówi się i wiemy, że wystarczy sam ucisk, to jest najważniejsze. Wykwalifikowani ratownicy mogą działać nieco inaczej. Dr Matt Morgan pisze: zamiast liderów biznesu czy influencerów z mediów społecznościowych, powinniśmy raczej słuchać ludzi, którzy przeżyli swoje niezapowiedziane spotkanie ze śmiercią. To oni wiedzą, co się naprawdę liczy. Zapraszam Państwa do lektury akt drugi od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.
1: Leszek Talko spełnił marzenie wielu z nas i wyprowadził się do Toskanii. Kupił kilkusetletni dom, wydał wszystkie pieniądze, zabrał rodzinę i ruszył w nieznane. Bo to przecież Toskania, piękne krajobrazy, super jedzenie, historia i sztuka na każdym kroku, uroczy Włosi. Co może pójść nie tak, prawda? No, na przykład samochód może odmawiać posłuszeństwa, a w miasteczku na wzgórzu bez sklepu to może być problem. Albo toskańska zima może zaskoczyć, jeśli wcześniej przyjeżdżało się tylko latem i cieszyło się przyjemnym chłodkiem, jaki dawał stary dom. Problemy z uzyskaniem statusu rezydenta też mogą zaskoczyć i ciągnąć się miesiącami. Włoski styl prowadzenia biznesów i usług pewnie mniej, no chyba, że chcesz się ostrzyc, ale akurat jest sierpień i nikt nie pracuje, bo wszyscy są na wakacjach. Swoje początki w Toskanii Leszek Talko opisuje w książce Dolce Vita – Beztroskie życie na włoskiej prowincji. Książkę wydało wydawnictwo Znak. Po kilkunastu pierwszych stronach, kiedy kipiałam z zazdrości, po prostu weszłam w tę opowieść, napisaną z lekkością, polotem, dowcipem, dystansem, autoironią, słowem dokładnie tak, jak powinno to zostać opisane, bo życie na włoskiej prowincji niekoniecznie wygląda jak w filmach, gdzie Toskania jest tłem, stare winnice i słońce stanowią drugi plan dla emocjonalnych perypetii bohaterów. A tu jest prawdziwie, co nie znaczy, że nie uroczo, wręcz przeciwnie. Leszek Talko i jego rodzina nie chcieli być turystami, którzy izolują się od miejscowych i żyją polskim życiem we Włoszech. Chcieli zostać miejscowymi, mieć swoje miejsca, piekarnię, mechanika, fryzjera, sąsiadów i przyjaciół, mówić po włosku, nie zrzymać się na niedziałające bankomaty w czasie przerwy obiadowej, bo pani z banku wyłącza cały system, nie zrzymać się na to, że kiedy ma przyjechać laweta, może to potrwać i tydzień. Jeśli chcemy gdzieś żyć, trzeba zaakceptować różnice charakterologiczno-emocjonalne, chociaż są obcokrajowcy, w tym Polacy, których spotkał autor, którzy coraz bardziej złościli się na włoskie Dolce Vita. Do szału doprowadzały ich spóźnienia, zaginięcia paczek, brak narzędzi w sklepie. Próbowali wprowadzać porządek w ten chaos, a to kończyło się katastrofą. Jeden z Polaków spotkanych przez Leszka Talkę nie rozumiał, jak można zamknąć interes, iść na kawę z kumplami i wywiesić taką kartkę. No jak? A no właśnie tak. Ale kiedy Włosi zobaczą, że chcesz być miejscowi, przyjmą cię z całą serdecznością i przyjaźnią, z której słyną. Będą pomagali w ogródku, wnosili pralkę, chociaż zdziwią się, że wnosisz ją na piętro zamiast ulokować na parterze. Przyjmą do swoich domów, nakarmią, zaoferują nocleg, kiedy zatrzaśniesz drzwi z kluczami w środku. Zaproponują, że zostaną waszą babcią, opowiedzą o historii miasteczka, a jeśli dobrze wam z oczu patrzy, sprzedadzą dom w niższej cenie, żeby trafił w dobre ręce i znów było w nim życie. A potem dodadzą do grupy na WhatsAppie, która zrzesza mieszkańców miasteczka, jest ich ponad 100. A na grupie piszą, kiedy po miasteczku chodzi ktoś obcy. Piszą, kiedy zauważą otwartą szybę w aucie. Przypomną o mobilnym sklepie albo zaproponują miski do oddania. Aha. Bo we Włoszech. Jak coś jest dobre, to się tego używa i nieważne, czy wyszło z mody. Sąsiedzi autora robili wielkie oczy, słysząc o remoncie łazienki tylko dlatego, że komuś nie podobały się kafelki. Chyba najbardziej zazdrościłam letnich kolacji, kiedy zbierali się wszyscy mieszkańcy miasta, zsuwali stoły, każdy przynosił coś do jedzenia i biesiadowali. To nie jest filmowy wymysł. I bary, w których pije się kawę, albo je rogalika też nie. Kiedy zamyka się bar, umiera miasteczko. Czym różni się polska szkoła od włoskiej? Co zrobić z owocami kaki, których nie wyżarły ptaki? Jak przeżyć zimę w starym, kilkusetletnim domu? I jak odnaleźć się w tym włoskim chaosie? Świetna książka Dolce Vita, beztroskie życie na włoskiej prowincji od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek. Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

godzinie miłosierdzia, dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy o życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby tak jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Panie Boże, daj radość oglądania Twojego oblicza duszom świętej pamięci Reginy Ludwika i Stefana Gniazdowskich, zmarłym z rodziny Cieplińskich Gniazdowskich Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu, dziękuję Ci za dobry wynik Hani, dziękuję za otrzymane łaski i dobre wyniki dla Oliwii. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie rodziców, mamy Władysławę, tata Antoniego, Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów, Janusza, Krzysztofa, Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O miłosierdzie Bożej potrzebne łaski dla Daniela. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski, miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary, Ty się tym zajmij. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za świętej pamięci mamę Władysławę z okazji imienin. Za wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie oraz intencje Bogu wiadome, modli się Katarzyna. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadeusza Serafin. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Modli się Iwona. O Boże błogosławieństwo dla mojej rodziny. O błogosławieństwo Boże dla rodziny, wnuka i Arka. Za zmarłych świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesławę Kretuńskich, brata Bogusława, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janina i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich i Parzychów, Jóźwików, Cyckowskich i Kuleszów, Szczodrych, także Eugeniusza Olszewskiego i zmarłych z rodziny Dodów.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, pamiętne lata 1980-81, kiedy to Polacy odważnie wyrazili sprzeciw wobec komunistycznego reżimu i zjednoczyli się, aby odzyskać prawdziwą wolność. To ważna szkoła odpowiedzialności także dla współczesnych Polaków. Niezwykle cenne z tego okresu są wypowiedzi wielkich synów naszego narodu, jak świętego Jana Pawła II, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki czy sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Wśród panującego wówczas powszechnie entuzjazmu dla walki o słuszne prawa człowieka i prawa całego narodu, ich wołanie o odpowiedzialność i rzetelne wypełnianie obowiązków, zwłaszcza moralnych, wynikających z przyrzeczeń chrzcielnych, nie zawsze było dobrze rozumiane. Oni mieli głęboką świadomość, że skuteczna obrona narodu musi być oparta na porządku religijno-moralnym, na ładzie życia rodzinnego, społecznego i narodowego. Dzisiaj, kochani, pragnę przypomnieć szczególne przesłanie księdza Franciszka Blachnickiego. 8 lipca 1981 roku w Krościenku mówił on w czasie homilii, że musimy poczuć się odpowiedzialni za braci, za cały polski naród. Bowiem w historii dawał on świadectwo niezwykłych sił duchowych, ale jednocześnie nadal dotyka go wiele zagrożeń. Na skutek demoralizacji, zwalczania praw bożych, otwierania bram dla wszelkiej nieprawości, kłamstwa, namiętności ludzkich, straciliśmy jako naród odporność, zostaliśmy głęboko zranieni. Ten wielki patriota, apostoł trzeźwości, mówił dalej: nieprędko się podniesiemy z tej choroby i wyleczymy się z tych ran. Zło przybrało dzisiaj takie rozmiary, że żadną ludzką siłą go nie zwyciężymy. Tylko Chrystus zwyciężył tę potęgę zła. Zwyciężył przez to, że spokojnie, bez nienawiści, bez pragnienia odwetu, postawie przebaczenia pozwolił, aby to zło na nim się skupiło. Pozwolił się przybić do krzyża, wypowiadając wtedy: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jest to droga wyzwolenia bez użycia przemocy. To jest nasza droga, podkreślił ksiądz Blachnicki i wyjaśnił, że to, co się stało w Polsce na początku lat 80. ubiegłego wieku, to była rewolucja duchowa. Polacy znaleźli w Ewangelii, w wierze, w nauce Kościoła, w nauce papieża drogę wyzwolenia. Drogę, która ostatecznie jest niezwyciężona i która musi doprowadzić do zwycięstwa. Z tej drogi, mówił sługa Boży, nie możemy zawrócić. To jest właśnie nasza misja, to jest nasze zadanie. Wyzwolić człowieka od tego, co rozkłada wewnętrznie jego duchową moc. Tą siłą rozkładową w naszym społeczeństwie jest alkohol. To musimy zrozumieć. Musimy sobie i innym otwierać oczy, o co tu istotnie chodzi. Jeśli dzisiaj jest potrzebny Polakom jakiś czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, to jest nim czyn abstynencki, rezygnacja z picia alkoholu, odrzucenie trucizny, która rozkłada ducha narodu. To jest czyn patriotyczny. Za takie czyny powinno się dzisiaj nadawać odznaczenia virtuti militari i inne podobne. Kochani, jakże ważne są te słowa sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Dobrowolna abstynencja jest wielkim patriotycznym czynem. Jest autentycznym świadectwem umiłowania ojczyzny, świadectwem odpowiedzialności za swoje życie, za nasze rodziny, za Kościół Święty i nasz naród. Świętego Jana Chrzciciela, patrona abstynentów, prośmy o wstawiennictwo, aby Polacy zrozumieli wielką wartość dobrowolnej abstynencji. aby nie lękali się dawać świadectwo abstynenckiego stylu życia. Święty Jan Chrzciciel tak mężnie, tak konsekwentnie wypełniał powierzone mu przez Boga zadanie, aby przygotować drogę Zbawicielowi. Jego życie pełne było wyrzeczeń, ale zyskał to, co najważniejsze – Królestwo Niebieskie. Swoim słowem i świętym życiem budził sumienia współczesnych ludzi. Przygotował ich, aby mogli usłyszeć i przyjąć dobrą nowinę o zbawieniu. Przygotował ich, aby potrafili przyjąć Jezusa jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela. I nas posyła Bóg, abyśmy przemierzali drogi naszej polskiej ziemi i głosili, że tylko w Chrystusie jest nasza pomyślna przyszłość, tylko w Chrystusie jest nasze zwycięstwo nad złem. Powtórzmy jeszcze raz słowa księdza Franciszka Blachnickiego. Jeżeli dzisiaj potrzebny jest Polakom jakiś czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, to jest nim czyn abstynencki. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.
3: Weekend w dobrym nastroju.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce

Chrystusa Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.